szczęśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, na zegarach godzina 6:00, zapraszamy na wiadomości.
1: O północy w całej Warszawie wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Teraz ograniczenie będzie obowiązywać codziennie między godziną 22 a 6 rano. Zakaz objął m.in. sklepy, stacje paliw oraz sprzedaż alkoholu na wynos w restauracjach i barach. Mieszkańcy stolicy liczą, że nowe przepisy przyczynią się do poprawy porządku i ograniczenia nocnych incydentów związanych z alkoholem. Wczoraj, tuż przed wprowadzeniem zakazu, rozmawiał z nimi nasz reporter.
2: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
3: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja. Teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
2: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy. My jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
4: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
5: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
1: Te głosy zebrał Michał Dobrołowicz. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie jednak obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych płatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Zmniejsza się zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Według aktualnych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w kraju nie obowiązuje już najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Największa część Polski znajduje się obecnie w strefie drugiego stopnia. Najniższy, pierwszy obowiązuje m.in. w części województw południowych oraz w zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach. Synoptycy prognozują na początku tygodnia ochłodzenie i przelotne opady deszczu, co powinno dodatkowo ograniczyć ryzyko pożarów lasów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Czeka nas pochmurny dzień, choć będą miejsca, gdzie za chmur będzie wyglądało słońce. Parasole jednak trzeba mieć przy sobie. Co z temperaturą? W tej chwili najzimniej, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, jest w Łebie niecałe 5 stopni, ale uwaga, u nas na południu, w Raciborzu, prawie 16. No, w ciągu dnia sytuacja będzie się nieco poprawiała, jeśli chodzi o temperaturę oczywiście, choć jedynie na krańcach wschodnich w Polsce powyżej 20 stopni, przed 20 zatrzymają się termometry niemal we wszystkich miejscach, w których nas słuchacie. No i parasole, przypomnę, to dzisiaj wyposażenie obowiązkowe. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak jest dzisiaj nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Ruszyli z Częstochowy w czwartkowy ranek na niemal 200-kilometrową trasę rowerową przez Jurę. Osoby po transplantacji oraz wspierających rowerzyści wsiedli na swoje dwa kółka, by przełamywać bariery, także te zdrowotne. Przez 3 dni uczestnicy pokonają kultowy szlak Orlich Gniazd. Trasa rajdu pod nazwą Osoby po transplantacji i przyjaciele łączy Częstochowę z Krakowem.
10: Jura krakowsko-częstochowska to przecież nie góry, ale rzeczywiście na odcinku od Częstochowy do Krakowa to jest dystans 190 km. kilometrów, mamy ponad 2000 przewyższeń. Tego jechania pod górkę na pewno trochę tutaj będzie. Osoby po transplantacji spokojnie sobie też poradzą, bo też wspomagamy się rowerami elektrycznymi. Mamy to wszystko podzielone na 3 dni, więc jak gdyby nie będziemy bardzo szybko i daleko jechać w poszczególnym dniu, więc mam nadzieję, że ta wyprawa się jak najbardziej uda i wszyscy zobaczą piękno Jury z pozycji rowerzysty.
9: Jak mówi nam Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich, ta rowerowa trasa słynie z wymagających podjazdów, ale i zapierających dech w piersiach widoków. Rowerzyści w pierwszym etapie odwiedzają zamki w Olsztynie, Mirowie i Bobolicach. Jadą po nowe życie i zdrowie, jak powiedzieli nam na linii startu.
11: Ten rowerowy rajd jest niejako takim symbolem.
12: Tak, no ja jestem osobą wspierającą tutaj i naprawdę podziwiam te osoby, które jadą i pomimo tych wszystkich swoich zdrowotnych jakichś ograniczeń jednak starają się normalnie żyć i starają się tak odważnie żyć i naprawdę należy ich podziwiać po prostu. Mam nadzieję, że dotrwam do końca.
13: Przyjechaliśmy z Gdańska. Zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć. No, nadarzyła się okazja i korzystamy.
14: Podobnie, tam krótkie odcinki kiedyś przejeżdżałem parę lat temu, ale całą Jurę pierwszy raz w życiu.
9: Z Jolantą, Jerzym i Jadwigą rozmawiał Mariusz Osyra. Kolejne dni to wymagająca droga przez Ogrodzieniec, Olkusz i Dolinie Eliaszówki aż do mety w Krakowie. To wyjątkowe wydarzenie udowadnia, że transplantacja, pasja do sportu i solidarność przełamują bariery. Przekonuje o tym inicjatorka takich startów Małgorzata Polańska z fundacji I'm Strong.
15: Organizuje takie wyjazdy, grupy osoby po transplantacji i przyjaciele. Promujemy tę ideę też w mediach społecznościowych, żeby pokazać nie tylko tym chorym osobom, że mogą uprawiać sport, ale i tym zdrowym, żeby doceniały, jakie szczęście mają, że są po prostu zdrowi. Dochodzą do nas cały czas nowe osoby. Grupa w ogóle osoby po transplantacji i przyjaciele już ma około 1500 członków. Ja ponad 5,5 roku temu sama przeszłam transplantację wątroby po urodzeniu dziecka. To było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby wrócić właśnie do sportu.
9: Całości przedsięwzięcia patronuje Związek Gmin Jurajskich. Startujący cykliści przyznawali, że traktują tę wyprawę jako wyzwanie.
13: Ja jestem po przeszczepie płuc, mam przeszczepione jedno płuco i na tym jednym płucu mam nadzieję, że podołam. Ja nie jeżdżę tak dużo jak mąż jeździ, ale też staram się jeździć sporo, także mam nadzieję, że uda się.
16: Po operacji najważniejsze jest to, żeby pozostać aktywnym, samego siebie upewniać, że jeszcze potrafię?
13: Tak, nawet ostatnio byłam na wizycie u lekarza, powiedział, że to jest świetna sprawa i świetnie, że jadę, tylko szkoda, że na elektryku, a nie na zwykłym.
9: Dodaje rowerzystka po transplantacji Jadwiga z Gdańska, którą na starcie rowerowego rajdu Orlich Gniazd pytał Mariusz Osyra. Jak wyglądał start przy ulicy Piłsudskiego zobaczycie na www.radiojura.pl. Dużo zieleni i inteligentne gospodarowanie wodą. Tak na realizację zmian w otoczeniu promenady imienia Czesława Niemena przygotowuje się miasto. Zielone sąsiedztwo Deptaka ma być w kolejnych latach odmienione, a samorząd już gromadzi na ten cel fundusze, w tym środki unijne. Te ambitne plany przewidują sporo zmian, mówi wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
17: Zmiany w zagospodarowaniu zieleni terenu od Starej Fontanny do ulicy Rolniczej wraz z nowymi atrakcjami wodnymi, z nowymi roślinami, czy z nowymi częściami do spacerów. Cieszymy się, że mamy te pieniądze. Marszałek nam przyznał 16 milionów dofinansowania na ten etap. Nie ma jeszcze jakby umowy, ale myślę, że niedługo będzie. Rzeka będzie szła przez ten teren zielony, będzie zasilać zbiorniki wodne, które raczej będą służyć relaksowi. Ona się zacznie w miejscu mniej więcej Starej Fontanny i będzie dochodzić zielenią aż do amfiteatru.
9: Ma pojawić się więcej cienia, mniej betonu i sztuczny strumień zasilany deszczówką. W mieście zapowiadają dla mieszkańców gigantyczną metamorfozę Deptaka oraz jego funkcję otoczenia.
18: Planujemy 7 ogrodów tematycznych, w których roślinność będzie dostosowana do różnych potrzeb. Chcielibyśmy tam uzyskać 7 różnych aranżacji. Ogrody deszczowe, suche, ogrody aromatyczne, tym podobne, które mają umożliwić rekreację też różnym grupom użytkowników, w zależności od potrzeb, preferencji.
19: Zostaje pump track, zostają elementy sportowe, jest pomysł na wykorzystanie amfiteatru, czyli tego, co już promenadzie towarzyszy.
18: Tak, takie funkcje, które dzisiaj działają, nie chcę chcemy ich zabierać mieszkańcom, więc skatepark, boiska. Też na amfiteatrze chcemy tylko rozwinąć te funkcje, stąd pomysł multimedialnej fontanny jako ujścia i końca naszej rzeki.
9: Zdradza szczegóły Szymon Chrzanowski z grupy projektującej nową wizję promenady. Głównym założeniem zmian jest tak zwane rozszczelnienie gruntu, co oznacza zastąpienie betonu nawierzchniami przepuszczającymi wodę. Na mieszkańców czekać będą ogrody leśne czy sensoryczne, miejsce na food trucki oraz nowoczesny wodny plac zabaw, zadaszenia, toalety. Co ciekawe, architekci z grupy Verso chcą wykorzystać elementy z betonu drukowanego w technologii 3D, co byłoby absolutną nowością w skali kraju.
18: Pozwoliliśmy sobie zaprojektować, szukając pomysłu na zbieranie wody i wprowadzanie obiektów, które tą wodę mogłyby zbierać i którą dałoby się zarządzić. Wprowadziliśmy altany, zadaszenia, kielichy, które pojawiają się cyklicznie na promenadzie, zbudowane z racji trudności i kształtu w technologii trójwymiarowego druku 3D. Mamy nadzieję, że obiekt zostanie w ten sposób rzeczywiście zrealizowany. Ja nie przypominam sobie albo nie znajduję takiego obiektu w użyteczności publicznej u nas na terenie kraju, więc byłaby to innowacja. Rozmawialiśmy z firmami, które mogą coś takiego zaproponować i zrealizować.
9: Mówił jeden z projektantów zmian, architekt Kamil Cierpiał. Prace powinny doczekać się realizacji do 2028-2029 roku. Miasto zabezpieczyło już blisko 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na pierwszy etap prac do ulicy Rolniczej, a w planach jest już kolejny odcinek w stronę Lasku Aniołowskiego. Łączna wartość projektu to ponad 32 miliony złotych. To dobry cel dla wykorzystania unijnych środków, stąd projekt wysoko oceniły władze marszałkowskie.
20: Prawie 16 milionów złotych na tereny przyległe do promenady Czesława Niemena. Bardzo ciekawy, innowacyjny, współgrający projekt z jednej strony z ochroną środowiska, ale z drugiej strony z oczekiwaniami również mieszkańców. Akumuluje wodę deszczową, stwarza piękną przestrzeń do odpoczynku, relaksu. Promenada od samego początku jest głównym centrum takim odpoczynkowym dla dwóch bardzo dużych dzielnic miasta Częstochowy. Stąd też ja bardzo się cieszę, gratuluję.
9: Mówił w Częstochowie wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Szczególna akcja pomocowa na Dzień Dziecka będzie miała również lokalny koloryt. 79 godzin nieprzerwanego ruchu w szczytnym celu, zapowiada u nas Dawid Iwańczak, ojciec 3-letniego Huberta z Dąbrowy Zielonej, którego znamy już z Radia Jura. Za sprawą fundacji, która wspiera rodziny zmagające się z dystrofią mięśniową w różnych częściach kraju, ruszy wyjątkowa sztafeta online dla chorych dzieci.
21: Razem z fundacją, która zrzesza rodziców dzieci chorych na DMD, tworzymy taką akcję, która odbędzie się 1 czerwca. 79 godzin, cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Liczba 79 jest nieprzypadkowa, bo jest to liczba, która wiąże się z tym uszkodzonym genem, który ma 79 egzonów. Teraz ogólnie jest prowadzonych około 40 zbiórek na leczenie typowo dystrofii mięśniowej Duchenna i są to kwoty przekraczające kilkanaście milionów złotych.
9: Wielka charytatywna akcja pod hasłem Razem przeciw DMD wystartuje już w Dzień Dziecka w południe, potrwa dzień i noc, aż do 4 czerwca. Organizatorzy planują wielki stream na żywo, który ma nieprzerwanie promować aktywność fizyczną.
22: 79 godzin bez przerwy i w dzień, i w nocy?
21: Tak, cała akcja będzie trwała 4 dni. Polega na tym, że jakaś grupa ludzi, strażacy, samorządowcy mogą przez 15 minut przejechać się rowerem, przejść się skijkami, coś porobić fizycznie, nagrać krótki filmik, wrzucić u siebie, udostępnić na swoich profilach, puszczając dalej fundacji Razem Przeciw DMD. Żeby przez 4 dni coś się działo, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało o naszej chorobie, żeby nie zapomnieli, żeby to, co zrobił Łatwogang, tak szybko po prostu nie uciekło nam z serca.
9: Do udziału w tej wyjątkowej społecznej sztafecie zaproszone są szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, mundurowi, siłownie oraz każdy, kto zechce maszerować, biegać lub tańczyć przez chociażby 15 minut. Przyłączyć się można na chwilę i w każdej wolnej chwili. W dystrofii mięśniowej Duchenna dzieci tracą siły każdego dnia, dlatego ten symboliczny, trwający kilkadziesiąt godzin ruch ma być realną zachętą do wpłacania darowizn.
21: Chodzi, żeby jak najwięcej ludzi udostępniało nas, fundację, naszą akcję, by tym ruchem fizycznym naszym, tym wysiłkiem naszym, można było wspomóc nasze dzieci, które za jakiś czas mogą nie mieć możliwości się poruszania, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Przez te 4 dni można udać się na marsz po bułki do sklepu, nagrać krótki filmik, że wspomagamy razem przeciw DMD, wspomagamy dzieci. Proszę wybrać któreś dziecko, nie mówię o swoim synu, po prostu któreś dziecko, które potrzebuje tego kawałka serca.
0: Witajcie w naszej bajce. Chciałoby się tak bajkowo rozpocząć nasze poradne spotkanie, tak? Bo dzisiaj Dzień Dziecka. Oj, sporo będzie się działo wokół nas, o czym z przyjemnością będziemy was informowali. Marek Moc, dzień dobry, witam, zapraszam na nasze poranne spotkanie. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jeden z najważniejszych dni w roku właśnie dzisiaj. No bo najważniejszy jest oczywiście Dzień Matki, a jak już jest matka, to jest dziecko. Tak jest, Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, 152 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 20 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 14 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Oprócz Dnia Dziecka mamy Światowy Dzień Rodziców, jest Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego. A na liście solenizantów Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
10: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: W Częstochowie pochmurno, z tych chmur także spodziewać możemy się słabych opadów deszczu. Po południu sytuacja powinna się stabilizować, wieczorem ma wyjrzeć do nas słońce. Jutro nad ranem spodziewane są mgły i zamglenia, ostrzegają fachowcy od aury. Dzisiaj powinniśmy zobaczyć 20 stopni, tak wynika z zapowiedzi synoptyków. No i tej wersji trzymać się będziemy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Powoli kończą się sezony w sportach zespołowych. No, piłkarze nasi, jeśli chodzi o reprezentację, chyba już poczuli wakacje, bo nie popisali się wczoraj. Ale czy to tak miało wyglądać? Podobno tak. Dobra, nie będziemy się znęcali nad nimi. Iga Świątek, smutne urodziny, ale dzisiaj jeszcze Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa będzie nas reprezentowała. No i proszę, w Ekstraklasie też nowe zespoły, Wieczysta Kraków. To jest ciekawa historia. No ale chyba czasu by nam o poranku nie wystarczyło. Dobrze, skupmy się na tym, na czym się najlepiej znamy, na muzyce. Już za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Węgiel, brykiet, Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk.

0: wędce na 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
0: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
2: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
2: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
2: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek, za nami ostatni majowy weekend, jaki był, no, zmienny. Przed nami pierwszy czerwcowy i to od razu długi. Jaki będzie? No, dość kapryśny, zdaje się, ale o tym jeszcze przyjdzie pora opowiedzieć. Za chwilę, punktualnie o 7:00, przekażemy wam najważniejsze wiadomości.
1: W wiadomościach o 7:00 wrócimy do groźnego pożaru zabytkowego Spichlerza w Olsztynie. Poza tym o nowościach w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a także o prezentowych marzeniach najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Katarzyna Fica, zapraszam na 7:00.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek to pierwszy dzień czerwca. Przypominamy, na zegarach godzina 7:00, zapraszamy na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. A na początek wracamy do dramatycznych wydarzeń z minionego weekendu. Przez wiele godzin strażacy walczyli z groźnym pożarem zabytkowego Spichlerza, jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów zlokalizowanych tuż pod olsztyńskim zamkiem. Ogień ukrył się głęboko w konstrukcji dachu. Cała akcja gaśnicza wymagała zaangażowania ogromnych sił. Choć sytuacja została opanowana, straty w obiekcie są dość znaczne. Na miejscu będą pracować biegli, którzy ustalą dokładną przyczynę wybuchu ognia.
7: Twoje sprawy.
1: I wracamy do Częstochowy i sprawdzamy rozkłady jazdy, bo od dzisiejszego poranka wchodzą w życie ważne nowości dla pasażerów komunikacji miejskiej na Parkitce. Trasa autobusu w linii numer 16 została oficjalnie wydłużona. Busy dojeżdżają od teraz do zupełnie nowego przystanku Małopolska, który wyznaczono przy rondzie Małopolska-Bialska. Zmiana wiąże się z drobną korektą godzin odjazdów. Uwaga, na nowym przystanku zatrzymują się autobusy jadące w obu kierunkach, zarówno w stronę pętli Bialska, jak i Tysiąclecia czy Kiedrzyna. Zanim wsiądziecie, spójrzcie na tablicę informacyjną pojazdu.
7: Wiadomości Radia Jura.
1: Miliony złotych znów trafiają w ręce mieszkańców. Ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego w zupełnie nowej odsłonie finansowej i ze zmienionymi zasadami. Do rozdysponowania na pomysły realizowane w przyszłym roku jest ponad 11 milionów 600 tysięcy złotych. Magistrat na wnioski czeka do 21 czerwca. O dwóch najważniejszych zmianach w regulaminie mówi Agata Wierny z Urzędu Miasta.
8: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. Druga ważna zmiana po wysłuchaniu publicznym, karencja jednej edycji, wszystkie miejskie instytucje, placówki, czyli jeśli w danym roku dana instytucja, przedszkole albo szkoła, albo biblioteka, w tej instytucji jest realizowane jakieś zadanie z budżetu obywatelskiego, to w tej edycji ta instytucja nie składa swojego zadania.
1: Wszystkie wnioski tradycyjnie składamy wygodnie przez internet.
7: O tym się mówi w regionie.
1: A na koniec temat najważniejszy dzisiaj, 1 czerwca, to oznacza, że oficjalnie świętujemy Dzień Dziecka. W Radiu Jura wielką zabawę zaczęliśmy co prawda już w ubiegłym tygodniu, świętowanie trwało przez cały weekend, ale to właśnie dziś przyszedł czas na upominki dla wszystkich dzieci, bez względu na wiek. O tym, jak trudno dogodzić dzisiejszym najmłodszym i co sprawia im największą radość, Mariusz Osyra rozmawiał z ekspertami w tej dziedzinie.
9: Moja mama powiedziała, że będę mieć prezent jakiś. Ja nie umiem czekać na niespodzianki i już wykryłam, co to będzie.
10: Czyli ma być bez niespodzianek. Powiedz, co byś chciał dostać.
9: No ja bym chciał dostać jakąś fajną grę planszową, albo no nie wiem, jakoś może kasę, bo chciałabym sobie coś fajnego kupić.
10: To o czym marzycie na 1 czerwca?
11: Ja prawdopodobnie mogłabym jakieś perfumy, ale w tym roku chciałabym jakieś ubrania na lato, bo nie mogę się już doczekać wakacji.
12: Ja dostanę taką koszulkę z długim rękawem, taki long sleeve, a chciałabym bardzo piżamę Victoria's Secret.
10: To są zamówione prezenty u rodziców.
11: Tak, tak. Bo rodzice zazwyczaj to nie wiedzą, co nam dać i zazwyczaj tak to wolę po prostu sobie wybrać już na Dzień Dziecka.
1: Wszystkim dzieciom, tym małym i tym całkiem dużym, życzymy dzisiaj samych trafionych prezentów i mnóstwa uśmiechu. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z Radiem Jura.
13: Za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu.
14: To jest konsekwencja decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
13: Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Te relacje wyglądają źle, natomiast no nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony, wręcz przeciwnie, no ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUPa zasługuje już, no jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
14: To Marcin Horała z PiS. Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
16: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
13: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
14: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Goruk i Keshm.
13: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
14: Tyle centralne dowództwo USA. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Shirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypominamy, obowiązuje zawieszenie broni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W Częstochowie pochmurno, z tych chmur także spodziewać możemy się słabych opadów deszczu. Po południu sytuacja powinna się stabilizować, wieczorem ma wyjrzeć do nas słońce. Jutro nad ranem spodziewane są mgły i zamglenia, ostrzegają fachowcy od aury. Dzisiaj powinniśmy zobaczyć 20 stopni, tak wynika z zapowiedzi synoptyków. No i tej wersji trzymać się będziemy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Poniedziałki niestraszne, kiedy weekend rozpoczyna się w czwartek.
0: I tym optymistycznym dzień dobry, witają się z wami
1: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
1: Zapraszamy.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i oczywiście nasz horoskop.
1: I zodiakalny rak słucha nas teraz uważnie. Dziś warto postawić na konsekwencje. Nawet małe kroki mogą przynieść większy efekt niż się spodziewasz. A wieczorem znajdziesz chwilę na przyjemność, na którą od dawna brakowało czasu.
0: Bliźnięta, ktoś może zaskoczyć się ciekawą propozycją lub wiadomością, która poprawi ci humor. To dobry dzień, by wyjść poza rutynę i spróbować czegoś nowego.
1: Waga, drobny gest z twojej strony może wywołać dziś bardzo pozytywną reakcję otoczenia. W sprawach zawodowych lub prywatnych warto zachować równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem.
2: Radio Jura.

0: Mamy poniedziałek, ale taki świąteczny, wiadomo, dziś Dzień Dziecka, Światowy Dzień Rodziców także, Marek pewnie przypominał, ale świętować możecie już przy stole.
1: No tak, przypomnę, to Dzień Bułki i Dzień Mleka, czyli wystarczy przygotować klasyczne śniadanie i można powiedzieć, że bierze się udział w dwóch świętach jednocześnie.
0: I pomyśl, niektóre święta wymagają przygotowań przez wiele tygodni, a te można uczcić się w mniej więcej 3-4 minutki.
1: No tak, najprostsze rzeczy smakują najlepiej, smacznego zatem życzymy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
10: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
11: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Do 20 stopni dzisiaj maksymalnie zapowiadają synoptycy temperaturę w Częstochowie. Jutro 23, w środę 25. No i taka solidna 20 będzie pojawiała się również w kolejnych dniach. Dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Właściwie czasami za chmur będzie się ono przebijało. Także przydadzą się parasole, bo i przelotne opady deszczu też w prognozach synoptyków się pojawiają.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie spacer na wysokości 180 metrów nad ziemią. I to po taśmie szerokiej na zaledwie 2 centymetry.
0: Czyli to jest taki spacer, na który ja bym się zdecydowanie nie wybrał.
1: No ja raczej też nie. A Estończyk Jan Ross przeszedł aż pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Po drodze walczył nie tylko z wiatrem, z kurczami mięśni, ale także z rozpraszającymi go ptakami. No mało tego, kilka metrów przed metą jeszcze udzielił wywiadu. Zdążył podziękować kibicom machającym z okien wieża. Wtedy to sobie wyobrażasz?
0: Nie wyobrażam sobie, ale ciekawe, jak on to wszystko przetrwał. Znaczy, on mówił o tym, jak to przetrwał. Przyznam szczerze, jeśli byłbym na dole i patrzył w górę, też nie byłoby mi łatwo.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera.

0: pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
2: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
2: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
2: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
10: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
9: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
10: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
9: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
10: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
9: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
11: Po reklamie.
0: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwszy dzień czerwca, więc dzisiejsza myśl dnia musi brzmieć tak.
1: Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy. Cieszyć się bez powodu, być ciągle zajętym czymś i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.
0: I coś w tym jest. Z tą myślą was pozostawiamy i zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach nowe fakty w sprawie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, o akcji Kolei Śląskich z okazji Dnia Dziecka oraz o pierwszoczerwcowych pomysłach na prezenty. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na kolejne wydanie wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów komunikacji jurajskiej. Dokładnie od dzisiejszego poranka zmienia się miejsce odjazdu autobusów firmy GTV Bus na terenie dworca w Częstochowie. Kursy rozpoczynają się teraz z części dworca należącej do PKS-u Częstochowa, czyli z tak zwanego peronu 5. Sprawdźcie to koniecznie przed podróżą i zaplanujcie dłuższą chwilę na dojście do właściwego stanowiska.
16: Wiadomości Radia Jura.
2: I zostajemy w podróży, bo dziś kolejowa podróż za przysłowiową nową złotówkę. Z okazji Dnia Dziecka do wspólnego podróżowania pociągami po całym regionie zachęcają Koleje Śląskie. Dzisiaj bez żadnych ograniczeń dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować z symbolicznym biletem w ręku. Wystarczy mieć przy sobie dokument, czyli szkolną legitymację. O szczegółach tej akcji i o tym, że młodych pasażerów w pociągach przybywa, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
11: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
2: O liczbę przejazdów nie musicie się martwić. 1 czerwca z tym symbolicznym biletem można wsiadać do pociągów wielokrotnie. Szczegóły akcji znajdziecie m.in. w mobilnej aplikacji przewoźnika.
15: O tym się mówi w regionie.
2: A skoro o świętowaniu mowa, w Radiu Ra dzięki naszej zabawie o dziecięcej radości zaczęliśmy mówić już w ubiegłym tygodniu, a obchody trwały przez cały weekend. Dziś jednak ten właściwy, pierwszoczerwcowy czas upominków dla dzieci, bez względu na wiek. O tym, jak spędzić ten wyjątkowy czas i co podarować najmłodszym, z częstochowianami rozmawiał Mariusz Osyra.
16: Częściowo niespodzianka, a częściowo pójdziemy troszeczkę na żywioł.
17: Podobno jest tak, że nie do końca wiemy, co dzieci lubią albo czym się interesują.
16: Trudno wybrać prezenty, bo moje wnuki już w zasadzie wszystko mają, ale staram się dopytywać, co potrzeba i raczej spełniam marzenia.
17: Zbierała pani takie zamówienia prezentowe?
18: Tak, robiliśmy zdjęcia i on sobie wybierał, co by chciał dostać i z tego wybraliśmy po prostu jedną rzecz.
2: Nasi rozmówcy podkreślają, liczy się nawet drobny gest, ale najważniejsze to spędzić dzisiaj z dziećmi więcej czasu.
15: www.radiojura.pl.
2: Teraz jeszcze szybki spacer po reprezentacyjnych punktach Częstochowy, bo w mieście zrobiło się wyjątkowo kolorowo. Na ulicy oficjalnie wróciły wielopiętrowe kompozycje kwiatowe. Na placu Biegańskiego ekipa miejska w zaledwie 2 godziny posadziła ponad 1300 roślin. Są efektowne, barwne supertunie oraz wilec w odmianie limonkowej. Świeże, pachnące kwietne dekoracje można też podziwiać na placu Daszyńskiego, przy Urzędzie Miasta oraz w Trzeciej Alei. To miły akcent na początek tygodnia. No i to wszystko teraz ode mnie, a za godzinę poruszymy temat, który od dawna budzi ogromne emocje wśród naszych słuchaczy. Przyjrzymy się sytuacji na Parkitce, gdzie parkowanie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym stało się ogromnym problemem. Zostańcie z Radiem Jura, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
19: Strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
20: Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
21: Dzień dobry.
20: Co dzieje się na miejscu?
21: Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób. 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Teraz ekipy skupiają się na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówił mi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
22: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
21: Strażacy patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów i urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich w wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
23: Wybuch w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Według aktualnych informacji 5 osób zginęło, 2 doznały rozległych poparzeń. Służby ratunkowe opanowały już pożar.
20: Do eksplozji z nieznanych dotąd przyczyn doszło na parterze jednego z budynków kompleksu. Krótko przed 11 czasu lokalnego, czyli 3 godziny temu. Według południowo-koreańskiej agencji Yonhap służby odebrały w tym samym czasie ponad 30 zgłoszeń o potężnym huku i gęstym dymie.
23: Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Hanwha Aerospace to jest czołowy południowo-koreański producent sprzętu obronnego, m.in. systemów artyleryjskich i silników rakietowych. W piłce krajowej piłkarska historia jak z bajki.
20: Jeszcze 5 lat temu występowali w lidze okręgowej, a od 7 godzin...
24: Cieszę się, jestem z Krakowa, także fajna sprawa dla mnie naprawdę i tutaj będzie ciekawie w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, na pewno w Krakowie.
23: Czy zdanie Michała Pazdana podzielają fani piłki nożnej w stolicy Małopolski? Dziś o poranku sprawdzimy to koło stadionu Beniaminka Ekstraklasy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Do 20 stopni dzisiaj maksymalnie zapowiadają synoptycy temperaturę w Częstochowie. Jutro 23, w środę 25. No i taka solidna 20 będzie pojawiała się również w kolejnych dniach. Dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Właściwie czasami za chmur będzie się ono przebijało. Także przydadzą się parasole, bo i przelotne opady deszczu też w prognozach synoptyków się pojawiają.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie trochę sentymentalnie, trochę odkrywczo.
1: No i na pewno o tym, że dziś Dzień Dziecka.
5: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
5: Zapraszamy.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: To Dzień Dziecka, więc na chwilę przenieśmy się do czasów, kiedy największym problemem było to, czy zdążymy wrócić do domu przed zmrokiem.
0: No, niektórzy z dzieciństwa pamiętają jeszcze gumy, kulki, tamagoci, karteczki do segregatora albo wieczory z Reksiem w telewizji.
1: A może coś jeszcze innego? Co dziś wraca do was z największym sentymentem?
0: Jeśli macie ochotę się tym podzielić, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem nawiązujemy do tego, co dzieje się na światowych kortach tenisowych. Dziś mecz Mai Chwalińskiej w Roland Garros w Paryżu. Trzymamy kciuki. A zastanawiałyśmy kiedyś, co dzieje się z tymi piłkami, których podczas takich turniejów zużywa się tysiące.
0: No właśnie, bo to nie są wcale małe liczby.
1: Tak, weźmy taki Wimbledon. Tam co roku zużywa się ponad 55 tysięcy piłek.
0: No to robi wrażenie, tyle piłek. No i co dalej z nimi, pytam?
1: No, część z nich dostaje drugie życie i to w bardzo nietypowej roli, co obstawiasz?
0: No, raczej nie biorą dla rodziny i sąsiadów.
1: No raczej nie. Otóż te zużyte piłki są przerabiane na schronienia dla zagrożonych myszy. Czyli zamiast, wiesz, na kortach lądują jako małe, bezpieczne domki w naturze.
0: Niesamowite. Jak się okazuje, tenisowa piłka może mieć drugą, bardzo spokojną karierę.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wiki do MediaMarkt.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: W Częstochowie dzisiaj przydadzą się parasole, bo przelotnie będzie się pojawiał deszcz, za chmur czasami wyglądać będzie słońce. Tego słońca synoptycy obiecują jutro więcej, podobnie w środę, choć też niewykluczone, że jakieś drobne opady będą się pojawiały. Ciśnienie dość stabilne na poziomie 1011 hektopaskali, biometr jest niestety nie najlepszy, wiatr dzisiaj raczej umiarkowany, z kierunków zmiennych będzie nam powiewał, czyli może nas zaskakiwać. Temperatura maksymalna na poziomie 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mamy Dzień Dziecka, więc pewnie wielu z was ostatnio biegało po sklepach z zabawkami, a tymczasem okazuje się, że jedna z najważniejszych zabawek w historii jest całkowicie darmowa.
0: Tak, w 2008 roku do Galerii Sław Zabawek obok Lego i Barbie trafił zwykły patyk.
1: No to tak, po prostu. Eksperci uznali, że to jedyny gadżet na świecie, który nie potrzebuje baterii, a ma nieskończoną liczbę zastosowań. Czyli na przykład co? No
0: nie,
1: co
0: mamy? Miecz świetny, wędka, magiczna różdżka.
1: Na przykład. I nie trzeba właśnie kupować baterii, czytać instrukcji obsługi, no i sprzątać pół dnia.
0: No jeśli bawiliście się podobnymi hitami dawnych czasów, na przykład drewnianą łyżką i macie ochotę o tym napisać, dajcie znać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5.

0: Wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: 1 czerwca w 1980 roku wystartowała CNN. Pierwsza na świecie telewizja informacyjna nadająca wiadomości 24 godziny na dobę. Wtedy wielu uważało, że nikt nie będzie chciał oglądać wiadomości przez cały dzień.
0: A tu proszę. Tego dnia w 1938 roku do sprzedaży trafił pierwszy numer Action Comics, w którym zadebiutował Superman.
1: A o tym, co dzieje się tu i teraz, nasze wiadomości polecamy wam o każdej pewnej godzinie. Za chwilę startują kolejne, o 9:00.
2: Coraz bardziej przeciąga się sprawa postawienia Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu. O tym u nas za moment. O 9:00 powiemy też o narastającym konflikcie wokół płatnych parkingów i dziurawej nawierzchni przy szpitalu na Parkitce. Będą też najnowsze doniesienia z Limanowskiego. Katarzyna Fica, polecam wiadomości.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.vlodardeveloper.pl.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Dziś poniedziałek, to pierwszy dzień czerwca, na zegarach 9:00, przed nami wiadomości.
5: Katarzyna Fica, zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od tematu, który wywołuje spore emocje wśród naszych słuchaczy. Parkowanie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce to ogromny problem. Piszą do nas w tej sprawie mieszkańcy, zarówno odwiedzający chorych, jak i sami pracownicy lecznicy. Dziurawe drogi to kłopot wszystkich, bo kierowcy narzekają, że na parkingach można wręcz urwać zderzak. Z kolei personel ostro protestuje przeciwko nowym opłatom abonamentowym. Pytanie o dostępność miejsc i kontrowersyjne stawki skierowaliśmy do dyrektora. O szczegółach mówi rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka.
6: Priorytetem szpitala jest zapewnienie jak największej liczby dostępnych miejsc osobom przyjeżdżającym na leczenie, konsultacje czy odwiedziny bliskich. W polskim prawie pracy nie istnieje przepis nakładający na pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom miejsc parkingowych. Do tej pory szpital zapewniał pracownikom możliwość parkowania na terenie placówki. Jednakże obiekt zarówno przy ulicy Bialskiej, jak i ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża to rozległa infrastruktura parkingowa, jak i drogowa. Od początku istnienia szpitala nie była ona modernizowana.
5: Rada Społeczna Szpitala zgodziła się na zmiany, a dyrekcja podkreśla, że zebrane z abonamentów środki zostaną przeznaczone wyłącznie na pilną naprawę zniszczonej nawierzchni. Do tematu będziemy wracać.
7: Wiadomości Radia Jura.
5: Miasto rusza z nowymi dotacjami przy termomodernizacji domów z popularnego programu Czyste Powietrze. Właściciele budynków jednorodzinnych mogą zdobyć nawet do 100% dofinansowania na wymianę starych, nieekologicznych kopciuchów, a także montaż pomp ciepła, ocieplenie ściany czy wstawienie nowych okien. Magistrat przypomina o konieczności likwidacji przestarzałych źródeł ciepła, tym bardziej, że przez cały sezon miejskie służby prowadzą skrupulatne kontrole w domowych kotłowniach. O szczegółach naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Szczerba.
8: Rzeczywiście od 2-3 lat przeprowadzamy te kontrole różnymi siłami, przede wszystkim Straż Miejska za pomocą dronów, za pomocą poboru z kotłów pozostałości spalania, po to, żeby móc określić, czy kocioł wymaga wymiany zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej. Nikt nie wymieni w okresie grzewczym kotła. Dajemy ten okres dłuższy po zakończeniu tego sezonu grzewczego. Później jest kontrola kolejna, żeby sprawdzić, czy mieszkaniec realizuje to zalecenie. Jeżeli nie, to jest przypomniane mu, że ma to zrobić.
7: Więcej na radiojura.pl.
5: I zmieniamy temat. Nowoczesne technologie wkraczają do służby na bezpiecznej kolei na Śląsku. Stacja Częstochowa Towarowa zyskała właśnie w pełni cyfrową nastawnię, która zastąpiła wysłużone urządzenia pamiętające jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Dyżurni ruchu czuwają nad bezpiecznym przejazdem średnio 170 składów na dobę, między innymi w kierunku Warszawy, Krakowa czy portów morskich. To potężna inwestycja o wartości 127 milionów złotych. Objęła też wymianę torów i sieci trakcyjnej. Zadanie zrealizowano przy wsparciu unijnych środków z KPO.
7: Sport w Radiu Jura.
5: A na koniec sportowe wieści z Limanowskiego. Przypomnę, że Dawid Kroczek pozostanie pierwszym szkoleniowcem Rakowa. Jego nowa umowa z klubem została zawarta do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Raków przygotowania do nowych rozgrywek rozpocznie w poniedziałek 22 czerwca. Po treningach na własnych obiektach nasza drużyna uda się na zgrupowanie do Arłamowa. 6 lipca rozpocznie obóz w Holandii. Pierwszy oficjalny mecz w ramach eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Medaliki rozegrają 23 lipca. I to wszystko ode mnie. Teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
10: Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem wciąż się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze co najmniej przez miesiąc.
9: Wydarzenia w tej sprawie śledzi Tomasz Skory. Tomku, skąd ta zwłoka?
11: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
10: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie w serwisie Truth.
9: Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiadał ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No, mamy poniedziałek.
10: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Co zatem wiemy o poranku w poniedziałek?
12: Dzień dobry. Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy przywiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Częstochowie dzisiaj przydadzą się parasole, bo przelotnie będzie się pojawiał deszcz, za chmur czasami wyglądać będzie słońce. Tego słońca synoptycy obiecują jutro więcej, podobnie w środę, choć też niewykluczone, że jakieś drobne opady będą się pojawiały. Ciśnienie dość stabilne na poziomie 1011 hektopaskali, biometr jest niestety nie najlepszy, wiatr dzisiaj raczej umiarkowany, z kierunków zmiennych będzie nam powiewał, czyli może nas zaskakiwać. Temperatura maksymalna na poziomie 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Poniedziałkowy poranek, a niebawem powiemy o sławnych, wpływowych i bogatych.
4: No, okazuje się, że niektórzy z nich mogą zaskakiwać.
9: Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
9: Zapraszamy.
7: Radio Jura.
14: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale też małą kawą i oczywiście ploteczką.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Temat Jamesa Bonda powraca. Temat, który od lat rozpala wyobraźnię fanów kina na całym świecie.
0: No i nadal nie mamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie, kto zastąpi Daniela Craiga. Spekulacje trwają, są wstępne przesłuchania, więc atmosfera robi się coraz bardziej 007.
1: A oliwę do ognia dodała nowa reklama perfum znanej marki, w której Jacob Pilotti pojawił się jako elegancki włamywacz, trochę jak Bond, tylko wiesz, w takiej wersji perfumowej.
0: Kradzież, jest akcja, jest styl, też jest styl, czyli wszystko się zgadza. Do tego przeciwniczka, akrobatyczna walka i klimat rodem z kina akcji, tylko bez jednego. Broni.
1: No ale z zapachem za to. Internet już huczy, że to może być coś więcej niż reklama, bo jeśli to było takie, no, nazwijmy to przesłuchanie, to Elordi właśnie ustawił się na pole position w wyścigu po rolę Bonda.
0: No, my dalej czekamy. Kto weźmie wszystko? To się okaże. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Przed nami dynamiczny i niespokojny dzień. Synoptycy wydali dla naszego regionu ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia przed burzami. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia szacowane jest wysoko, bo aż na 70%. Lokalnym burzom będą towarzyszyć silne opady. Miejscami może w Częstochowie spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie wyładowań wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km na godzinę. Same burze będą miały charakter krótkotrwały, jednak po ich przejściu deszcz o umiarkowanym natężeniu może utrzymywać się znacznie dłużej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My tutaj rzadko nawiązujemy do polityki, ale tym razem trudno przejść obok tej historii obojętnie.
0: No bo okazuje się, że podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych może dojść do dość nietypowej zamiany.
1: Bo część artystów zrezygnowała z udziału w wydarzeniu, więc Donald Trump zaproponował rozwiązanie.
0: Że zamiast koncertu wystąpi on sam. Tylko nie z gitarą, ale z przemówieniem.
1: Co więcej, napisał, że jest atrakcją numer jeden na świecie i przyciąga większą publiczność niż Elvis Presley w najlepszych latach.
0: One man show gwarantowane. No i tak, żywka.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
8: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
10: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: O reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: W Dniu Dziecka pytaliśmy o najbardziej niezawodne zabawki sprzed lat. Ania pisze, że pudełko po butach było dla niej statkiem kosmicznym. Tomek wspomina starą oponę jako najlepszą huśtawkę świata.
1: Kasia widziała w drewnianej łyżce mikrofon, bat, miecz w jednym. Ech, dzieciństwo.
0: A my już teraz polecamy tematy ważne, aktualne, czyli zapraszamy na wiadomości.
2: Wypadek dwóch autokarów wiozących dzieci w Warmińsko-Mazurskie, przejęcie przez częstochowską policję kilkudziesięciu tysięcy nielegalnych papierosów i brąz dla tenisistek stołowych z Częstochowy. Te tematy u nas już o 10:00. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: ci do MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 10:00. W poniedziałkowy poranek mamy dla Was wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń dla Częstochowy i regionu. Już dzisiaj od godziny 12:00 lokalnie mogą wystąpić burze. Prawdopodobieństwo zjawisk szacowane jest na 70%. Burzom będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Choć same burze mają być krótkotrwałe, to po ich ustąpieniu mogą dłużej utrzymywać się umiarkowane opady. To ostrzeżenie obowiązuje dziś do godziny 19:00.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Częstochowie policjanci zlikwidowali duży transport kontrabandy. Mundurowi zabezpieczyli znaczną ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych. Łącznie w ręce policji wpadło kilkadziesiąt tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, które miały trafić na czarny rynek. O szczegółach tej policyjnej akcji Robert Krzyżaniak.
6: Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Częstochowskiej Komendy. Zatrzymano 61-latka. W jego mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk papierosów. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 60 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Policjanci podkreślają, że to kolejny efekt działań wymierzonych w przestępczość skarbową i nielegalny obrót towarem bez akcyzy. 61-latek usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia albo obie te sankcje łącznie.
5: www.radiojura.pl.
4: Zmieniamy temat na wyjątkową, charytatywną akcję pomocową z okazji Dnia Dziecka. Już dzisiaj, punktualnie w południe, rusza niezwykłe wyzwanie. Aż 79 godzin nieprzerwanego ruchu w szczytnym celu. Za sprawą fundacji wspierającej rodziny zmagające się z dystrofią mięśniową Duszana w sieci wystartuje ogólnopolska sztafeta online. Pobiegniemy m.in. dla 3-letniego Huberta z Dąbrowy Zielonej. O szczegółach akcji Razem Przeciw DMD mówi tata chłopca Dawid Iwańczak.
7: Razem z fundacją, która zrzesza rodziców dzieci chorych na DMD. Tworzymy taką akcję, która odbędzie się 1 czerwca. 79 godzin. Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Liczba 79 jest nieprzypadkowa, bo jest to liczba, która wiąże się z tym uszkodzonym genem, który ma 79 egzonów. Teraz ogólnie jest prowadzonych około 40 zbiórek na leczenie typowo dystrofii mięśniowej Duchenna i są to kwoty przekraczające kilkanaście milionów złotych.
4: Wielki stream na żywo potrwa dzień i noc, aż do 4 czerwca. Dołączyć może każdy. Wystarczy maszerować, biegać lub tańczyć przez 15 minut i wesprzeć zbiórkę.
5: Sport w Radiu Jura.
4: A na koniec jeszcze sportowe podsumowanie weekendu. Żużlowcy Kronoplast Włókniarza w piątkowy wieczór musieli uznać wyższość. Tym razem Betard Sparty Wrocław przegrali na własnym torze 42-48. Z kolei powody do świętowania mają nasze tenisistki stołowe. Zespół Bebeto AZS UJD oficjalnie wywalczył brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet. W rewanżowym półfinale play-off nasze dziewczyny przegrały przed własną publicznością z AZS-em Wrocław 1-3, a jedyny punkt dla Częstochowy zdobyła Paulina Krzysiek, pokonując reprezentantkę Polski Katarzynę Węgrzyn 3-0. Choć do wielkiego finału zabrakło dosłownie jednej piłki w dramatycznym tiebreaku, to dla akademickiego klubu 14 medal w historii i jedyny seniorski krążek drużynowy dla Częstochowy w tym roku. Oczywiście gratulujemy. Teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
8: Dziecko i osoba dorosła poszkolowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim.
9: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, w jakim stanie są poszkodowani?
10: Strażacy zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża. Osoba dorosła ma potłuczenia, natomiast dziecko ma podejrzenie urazu kręgosłupa i zdecydowano o wezwaniu LPR-u. Mówił mi wiceszef Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Bartłomiej Nalazek, który dowodzi akcją na miejscu.
11: Są lekkie obrażenia, ale najprawdopodobniej LPR będzie lądował. Jeżeli chodzi o dziecko, bo dziecko jest kołnierzem. Nie zagraża nic, jakby zrobił temu dziecku, jest przytomne, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa ZTR-u ten LPR będzie kierowany do nas tutaj, my też będziemy ten LPR odbierać.
10: W sumie w obu autokarach były 52 osoby, one wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Droga numer 591 jest zablokowana.
8: Krzysztof Zasada, to była aktualna informacja. z Warmińsko-Mazurskiego. I teraz Wieczysta Kraków.
9: Jeszcze kilka lat temu osiedlowy klub w Okręgówce.
8: A od ponad 10 godzin to klub ekstraklasowy. Przed 23 podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętowali awans zwycięstwem 2-1 nad Chrobrym Głogów i po raz pierwszy w historii zagrają w piłkarskiej ekstraklasie.
9: Przed siedzibą klubu na ulicy Chałupnika 16 jest Paweł Konieczny.
12: Zgadza się, dzień dobry.
9: Pawle, dla klubu i kibiców to miejsce symboliczne.
12: Tak, niewielki stadion zlokalizowany między blokami mieszkalnymi tuż obok kościoła za kopią Wileńskiej Ostrej Bramy. Tu swoje mecze Wieczysta rozgrywała w drugiej lidze tuż przed awansem na zaplecze Ekstraklasy. Wtedy był to sukces wręcz niewyobrażalny. Wczoraj natomiast na stadionie miejskim krakowscy piłkarze zrobili jeszcze jeden krok. I jak mówili mi kibice Wieczystej, apetyt jest jeszcze większy.
13: No radość. Pierwszy taki moment w historii klubu, tak?
14: Tak, Ekstraklasa.
13: Trzy drużyny Ekstraklasy w Krakowie. Jest się czym chwalić.
14: Super.
13: Emocje do samego końca.
15: No co dalej? No teraz jazda na Ekstraklasy.
16: Mistrzostwo Polski oczywiście.
13: A dalej?
15: Nie wiem, Liga Mistrzów?
12: Przed Ligą Mistrzów najpierw walka o utrzymanie wśród elity, o ile zespół do rozgrywek przystąpi. Sprzed siedziby Wieczystej Kraków, Paweł Konieczny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Przed chwilą w wiadomościach Radia Jura były pogodowe ostrzeżenia dla Częstochowy. Zerkam teraz na prognozę dla Kłobucka i powiatu kłobuckiego. I tutaj również synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Lokalnym nawałnicom towarzyszyć mogą silne opady deszczu. Miejscami spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są też porywy wiatru. Same burze przejdą szybko, ale po nich ulewny deszcz może utrzymywać się znacznie dłużej. Zagrożenie podtopieniami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych. W Kłobucku czy Krzepicach woda może chwilowo zalewać drogi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
17: W tej godzinie będzie o współczesnych żartach i tych, które wspominamy dziś z sentymentem.
3: No to polecamy się i zapraszamy.
17: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
17: Zostańcie z nami.

0: Matuszkim.
1: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Marek, wyobraź sobie, że lecisz na wakacje do Hiszpanii. No wiadomo, słońce, plaża, relaks. A po kilku godzinach lotu pilot mówi, wracamy do domu.
1: No, brzmi jak bardzo nieudane biuro podróży.
2: A wszystko przez nazwę urządzenia Bluetooth. Załoga samolotu lecącego ze Stanów na Majorkę zobaczyła na liście pobliskich urządzeń nazwę zawierającą słowo bomba. No i wiadomo, zgodnie z procedurami potraktowała sprawę bardzo poważnie.
1: Czy jeden głupi dowcip i cały samolot zawraca nad Atlantykiem, tak?
2: No, tak było. Według doniesień za zamieszanie miał odpowiadać nastolatek, który po prostu tak nazwał swoje urządzenie.
1: Oj, chyba nie tak chciał przejść do historii.
2: Chyba nie. Za to udowodnił, że czasem najdłuższą podróż można odbyć, no, nie ruszając się z lotniska docelowego.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Biedronka. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Spójrzmy na pogodowe mapki na kolejne dni dla Częstochowy i całego regionu. Czeka nas ciepły, ale bardzo kapryśny tydzień. Niemal codziennie musimy liczyć się z ciemnymi chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Jedynym wyjątkiem ma być wtorek. Ten dzień upłynie pod znakiem słońca i czystego nieba. Na termometrach stabilnie i przyjemnie przez cały tydzień. Słupki rtęci wskażą od 19 do 24 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Bartkiem.
1: Takie macie wspomnienia z dzieciństwa. Oglądanie, przewijanie, modlitwa, żeby bagdetowit niczego nie zjadł.
0: Pani Dorota dorzuca skakanie przez gumę, klasy na chodniku i rożada w szklanej butelce oddawana do sklepu.
1: Czyli pierwsze lekcje recyklingu były dawno, dawno temu, zanim to było jeszcze modne.
0: Paweł przypomina. Telefony stacjonarne starczą, gdzie każdy numer trzeba było wykręcać do końca.
1: I pamiętasz, jak się pomyliłeś przy dziewiątce? Reset? Od nowa? No, to był dopiero trening cierpliwości.
0: I jeszcze jeden hit od naszych słuchaczy. Dziennik nauczyciela, ten papierowy, gdzie czasem można było coś dopisać, albo przynajmniej mieć nadzieję, że nikt nie zauważy.
1: Tak, a rodzice dowiadywali się dopiero na wywiadówce. Zero SMS-ów, zero maili, tylko ten jeden wielki moment prawdy w roku szkolnym. Takie macie wspomnienia z dzieciństwa.
0: Powspominaliśmy. No to dziękujemy za wasze wiadomości.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Odwiedź Market Obi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
10: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1 na 1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. My nie zapominamy o dziś świętujących. Wcześniej jednak sprawdzamy, kto urodził się tego dnia. No ważne nazwisko. Marilyn Monroe urodziła się właśnie 1 czerwca, także Alanis Morissette. No i współczesny Spider-Man, czyli Tom Holland.
1: A na liście solenizantów dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętobełk.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach m.in. o nowej bezpłatnej linii autobusowej w gminie Olsztyn. Wiemy też więcej o zdarzeniu dwóch autokarów w warmińsko-mazurskim. Podróżowały nimi dzieci. Poszkodowany został jeden z chłopców. Katarzyna Ficem, zapraszam na 11.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.blotardeveloper.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Jest 11, przed nami wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy w gminie Olsztyn. Dokładnie od dzisiejszego poranka na trasę wyjechała zupełnie nowa linia autobusowa o numerze 586. Nowe połączenie ułatwia życie wielu pasażerom, docierając m.in. do Domu Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy w Turowie, a także do mieszkańców Przymiłowic. Mariusz Osera o szczegóły i korzyści płynące z tej decyzji dopytywał burmistrza Tomasza Kucharskiego.
4: Jak zapewnił nas włodarz miasta i gminy Olsztyn, nowe połączenie obsłuży także rejon olsztyńskiego cmentarza. Autobusy będą kursować 4 razy dziennie, po 2 razy w porannym i popołudniowym szczycie. Warto przypomnieć, że darmowa komunikacja łącząca już wszystkie wsie w gminie funkcjonuje od prawie 5 lat i wyraźnie napędza lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Nasza komunikacja działa coraz lepiej. Nowa linia to będą kursy po 2 w godzinach szczytu. 2, bo na więcej kilometrów nie pozwala nam już zawarta umowa z przewoźnikiem, dodaje burmistrz Tomasz Kucharski. Wraz z debiutem nowej linii drobne korekty przechodzą też rozkłady jazdy autobusów 581, 582 i 583. Wszystkie zaktualizowane plany tras są dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Olsztyn.
5: Wiadomości Radia Jura.
2: A teraz Myszków, gdzie dzisiaj mija ostateczny termin na podjęcie ważnej decyzji przez mieszkańców. Burmistrz miasta przypomina i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw nowym drogom bocznym od ulicy Ceramicznej. Urzędnicy proponują, aby droga publiczna łącząca Ceramiczną z ulicą Jana Pawła II zyskała miano ulicy Porcelanowej, natomiast droga wewnętrzna miałaby stać się ulicą Porzeczkową. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu jeszcze tylko dzisiaj. A w kalendarzu 1 czerwca na naszej antenie nie może zabraknąć tematu najmłodszych. W Radiu Jura dzięki naszej zabawie świętowanie rozpoczęliśmy już w ubiegłym tygodniu, ale to właśnie dzisiaj przychodzi moment na te najbardziej wyczekiwane, trafione upominki. A wybór wcale nie jest łatwy, bo dorośli przyznają, że współczesne dzieciaki mają już właściwie wszystko.
17: Kasa lepsza, czy lepiej dostać coś naprawdę fajnego, co sprawia, że potem się ten 1 czerwca pamięta?
18: Lepiej chyba prezent dostać niż pieniądze.
17: Takie jest też moje zdanie, a dla ciebie?
19: Mi się wydaje, że dla mnie też by lepiej było dostać prezent, bo jeśli to jest coś, co można używać długo i jest po prostu lepsze, żeby mieć na pamiątkę, niż po prostu dostać pieniądze.
17: Gotówka szybko się rozejdzie, prawda?
19: No, tak.
20: Prezent, jakby mama mi coś fajnego wybrała, to tak, ale mama mnie zna jednak dobrze i wie, co ja lubię, więc może by mi coś fajnego kupiła.
17: Na pewno to będzie trafiony prezent.
20: Tak, w sensie, no ja nie wiem jeszcze, co zostanę, ale wiem, że zostanę jakąś fajną grę planszową.
17: Trzymamy kciuki. Udanego dnia dziecka wam życzę. Dzięki.
20: Dziękujemy bardzo.
2: Pięknego dnia dziecka dla wszystkich słuchaczy.
5: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec zaglądamy na boiska piłkarskie. Sezon podsumowali właśnie trzecioligowcy z Kry Częstochowa. Choć w ostatnim spotkaniu nasi zawodnicy przegrali ze Słowianinem Wolibórz 1-2, to walka trwała dosłownie do ostatniej sekundy, kiedy to kapitalnym strzałem popisał się Jakub Kosin, ale bramkarz rywali zdołał sparować piłkę. Tym samym Skra kończy wymagające rozgrywki trzeciej ligi na wysokim 4. miejscu w tabeli. Co warte podkreślenia, w tym roku kalendarzowym częstochowianie w 16 spotkaniach ligowych zdobyli aż 31 punktów, co jest drugim najlepszym rezultatem w całej lidze. I to wszystko ode mnie, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
21: Ratownicy na miejscu udzielają pomocy chłopcu, który ucierpiał w zderzeniu 2 autokarów w miejscowości Wopławki Warmińsko-Mazurskiej.
22: Zdecydowano, że dziecko nie będzie transportowane do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z autobusów najechał na tył drugiego, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
23: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu. No i doszło do zderzenia tych 2 pojazdów.
21: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowość Wopławki.
22: Teraz pytania o Polską Agencję Kosmiczną.
21: To ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego promować polski sukces.
22: Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. Razem z nami Michał Radkowski.
24: Jestem,
22: Michał.
24: Witam.
22: Dlaczego tak przełomowe wydarzenie jak lot Polaka w kosmos nie miało wsparcia agencji, która za ten lot, podkreślamy, odpowiadała?
24: No, po pierwsze, zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. 2 tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsy. Do dziś nie powołano jej następcy. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Zamiast szeregu spotkań wyszło kilka na uczelni, a pozostałe organizowały prywatne firmy. Przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to ogromna promocja i dla naszego kraju, ale też dla polskich firm. firm, które chcą działać w branży kosmicznej.
0: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
24: Ocenia gorzko brak aktywności Polsy Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, która wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś oddamy mu głos, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Początek tygodnia przynosi nam sporo emocji w atmosferze. Poniedziałek dość chłodny. Termometry wskażą dziś w Częstochowie maksymalnie 19 stopni. W ciągu dnia spodziewamy się też burz z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Oficjalne ostrzeżenie IMGW przed burzami obowiązuje aż do godziny 19. Apelujemy o ostrożność na drogach i zabezpieczenie rzeczy na balkonach. W nocy sytuacja się uspokoi, niebo zacznie się wypogadzać, temperatura spadnie do 11 stopni. Dobra informacja jest na jutro. Wtorek przyniesie nam upragniony oddech od deszczu. Będzie słonecznie, jedynie z przejściowym zachmurzeniem, no i znacznie cieplej. Słupki rtęci podskoczą do 23 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: To już poniedziałkowe przedpołudnie. W Dniu Dziecka życzymy Wam dziś oczywiście dobrej zabawy.
1: Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi.
8: I słyszymy się jutro o tej samej porze. Za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
8: Do usłyszenia.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Przeglądam pogodowe mapki na najbliższe dni. Niestety na ten moment prognozy nie pozostawiają złudzeń. Przed nami tydzień z wyraźną przewagą ciemnych chmur. Parasolki warto mieć pod ręką. Na szczęście w tym deszczowym kalejdoskopie czeka nas jeden piękny wyjątek. To będzie wtorek. Jutro w Częstochowie na moment zapomnimy o ciemnych chmurach. Czeka nas mnóstwo słońca i piękna aura. Mimo wilgoci przez cały tydzień termometry będą łaskawe. Temperatura utrzyma się powyżej 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla

0: Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax Agiter TV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Po reklamie.
0: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, jaka przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Uszkodzonych zostało tam 18 domów. Będzie też o kontrowersjach wokół płatnych parkingów przy szpitalu na Parkitce oraz o nowym trenerze siatkarzy Norwida. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
7: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od tematu, który nie przestaje rozpalać emocji mieszkańców oraz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Fatalny stan tamtejszych dróg to zmora kierowców, którzy alarmują, że na parkingach można wręcz urwać zderzak. Szpital chce naprawić infrastrukturę, stąd decyzja o wprowadzeniu płatnych abonamentów. Te opłaty wywołały jednak ogromne kontrowersje i sprzeciw personelu, który mówi wprost o biznesie robionym kosztem własnej kadry. O stanowisku dyrekcji oraz planowanych zmianach mówi rzeczniczka lecznicy Angelika Kawecka.
8: Wzmożony ruch samochodów pracowniczych sprawia, że pojawia się konieczność ulepszania nawierzchni. Dlatego też wprowadzenie opłaty abonamentowej w dwóch grupach pozwoli na utrzymanie dróg w porządku, zapewni bieżące naprawy usterek i ubytków, a w okresie zimowym także odśnieżanie. Dla pierwszej grupy miejsc parkingowych ustalono kwotę 60 zł, bez gwarancji miejsca rezerwowanego. Dzienny koszt wynosi wówczas jedynie 2 zł. Druga grupa miejsc parkingowych jest dla osób chcących posiadać miejsca gwarantowane z rezerwacją dla swojego numeru samochodu. Koszt takiego abonamentu wynosi w tym przypadku 150 zł.
9: Zadzwoń do nas. 34-389-8989.
0: Częstochowcy urzędnicy podliczają pierwsze zgłoszenia, bo przed nami tradycyjny czas czerwcowych pielgrzymek. Do Urzędu Miasta zgłoszono 21 zorganizowanych grup pątników, co oznacza, że w tym miesiącu do Częstochowy wejdzie blisko 2000 osób. Największego ruchu i związanych z tym utrudnień na drogach możemy spodziewać się 27 czerwca. Do miasta dotrą grupy ze Zrębic, Miedźna oraz Strzebina. Poza tradycyjnymi pielgrzymkami pieszymi, na Jasną Górę zmierzają też pątnicy na rowerach oraz w pielgrzymkach biegowych, m.in. z Rzeszowa i Opola. Statystyki te nie obejmują grup niezgłoszonych oraz osób docierających do miasta pociągami czy autokarami.
9: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Właśnie w tej chwili startuje wyjątkowa ogólnopolska akcja pomocowa z mocnym lokalnym akcentem. Pod hasłem Razem przeciw DMD rusza wielka sztafeta online. Potrwa dzień i noc aż przez 79 godzin. Biegniemy, maszerujemy i tańczymy dla chorych dzieci, w tym dla 3-letniego Huberta. Roberta z Dąbrowy Zielonej, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duszana. O tym, jak prosto można przyłączyć się do tego wielkiego streamu na żywo i pomóc chorym maluchom, mówi u nas tata Huberta Dawid Iwańczak.
10: 79 godzin bez przerwy i w dzień, i w nocy?
11: Tak, cała akcja będzie trwała 4 dni. Polega na tym, że jakaś grupa ludzi, strażacy, samorządowcy mogą przez 15 minut przejechać rowerem, przejść się z kijkami, coś porobić fizycznie, nagrać krótki filmik, wrzucić u siebie, udostępnić na swoich profilach, puszczając dalej Fundacji Razem Przeciw DMD. Żeby przez 4 dni coś się działo, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało o naszej chorobie, żeby nie zapomnieli, żeby to, co zrobił Łatwogang, tak szybko po prostu nie uciekło nam z serca.
0: A swoje 15 minut ruchu na żywo może zgłosić każdy, szkoły, kluby sportowe, a także osoby indywidualne.
9: O tym się mówi w regionie.
0: A na koniec wiadomość z obozu siatkarskiego Norwida. Funkcję pierwszego trenera obejmuje Luke Reynolds. To australijski szkoleniowiec, doskonale znany kibicom Plus Ligi z wcześniejszej pracy w Jastrzębskim Węglu. Ostatnio związany z amerykańskim Pepperdine University. Reynolds słynie z niezwykle nowoczesnego podejścia do treningu, dynamiki i ogromnego nacisku na przygotowanie fizyczne. I to wszystko ode mnie teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
12: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
13: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. 2 budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
12: W Balcarzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem. 2 kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
14: Jeden z nich to pracownik Urzędu Miejskiego, drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.
12: A na czym polega ta afera?
14: Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.
12: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju pozostającą w śpiączce Polkę. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To popołudnie w naszym regionie może być niespokojne. Mamy ostrzeżenia o burzach z intensywnymi opadami deszczu, także trzeba być czujnym. No a na termometrach dzisiaj maksymalnie do stopni 21.
7: Wiatr słaby ze zmiennych kierunków w czasie burz silny i porywisty, ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali, a biometr w Częstochowie jest niekorzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
18: Martyna Wachtarczyk.
7: Mariusz Ryszka.
18: No i zaczynamy najpiękniejsze popołudnie w roku, pełne uśmiechów i radości, gwarantujemy.
7: No to zaczynamy. Lady Gaga muzycznie, Lofty za chwilę.
9: Radio Jura.

0: I tak właśnie brzmi muzyka wybrana dla ciebie. Jak ktoś mądry powiedział kiedyś, że bycie dzieckiem to jest najczystsza forma człowieczeństwa. Zatem dzisiaj po południu, słuchajcie, wszyscy mamy znowu maksymalnie 10 lat. Wcinamy watę cukrową i gumę do rzucia, a także budujemy bazę z kocyków i krzesełek.
1: I będziemy zadawali mnóstwo pytań. A czemu? A po co? A daleko jeszcze? I a propos tego ostatniego, jeżeli pytacie, czy daleko do weekendu, no to odpowiadamy nie. No w tym tygodniu weekend przychodzi w środę.
0: A czemu?
1: Albo w czwartek, Boże Ciało, Mariuszku. Aha. Dzień wolny od pracy. A teraz wracaj do bazy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
0: Na upały w tym tygodniu nie ma co liczyć. Najcieplejsza ma być środa, wtedy 24 stopnie na termometrach. W międzyczasie sporo opadów, no i lokalnie mogą pojawiać się także burze.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj te ostrzeżenia przed burzami obowiązują, no właściwie do końca dnia. No a na termometrach maksymalnie w Częstochowie dzisiaj 21 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka, dzień rodziców, raz jeszcze jednym i drugim miłości i cierpliwości do siebie.
1: Ale mamy też inne okazje do świętowania. Dziś wypada również Dzień Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego, Dzień Teleturniejów, Dzień Chodzenia Boso i Międzynarodowy Dzień Dinozaura. A jak wiadomo, wszystkie dzieci kochają dinozaury. Ja mam tu jednego takiego w studiu. Najlepszego, Mariuszku.
0: Ja ci zaraz dam dinozaura, Markulo. Pierwszy dzień czerwca to również dzień rzutu monetą, więc ja sobie tutaj rzucę zaraz. Orzeł to będzie, wyrzucam cię ze studia. Reszka, wyłącza mikrofon.
1: No i co wypadło? Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komło.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
8: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Antoine de Saint-Exupéry pisał kiedyś: wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. No właśnie, 1 czerwca to jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć każdemu.
1: Zatem przypominamy i od razu mówimy: lody na obiad to jest naprawdę znakomity pomysł.
2: W wiadomościach Radia Jura nowe informacje w sprawie szpiega zatrzymanego w zakładach zbrojeniowych. Będzie też głośna sprawa z Myszkowa, jest akt oskarżenia przeciwko lekarzowi za płatne zwolnienia lekarskie. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, szczegóły już o 13:00.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
6: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Po reklamie.
0: 13 już na zegarach, o tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa trafił do sądu. 58-letni medyk odpowie za korupcję oraz fałszowanie dokumentów, w tym za wystawianie płatnych zwolnień lekarskich. Śledztwo prowadzili policjanci z Katowic pod nadzorem prokuratury okręgowej w Częstochowie. O szczegółach mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wojewódzkiej Komendy Policji.
15: Śledczy ustalili, że sprawca jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem i pełnioną funkcją. W trakcie refundowanych przez Fundusz Zdrowia wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie.
2: Główny oskarżony przyznał się do zarzutów i sam zawnioskował o 1,5 roku bezwzględnego więzienia oraz 250 000 złotych grzywny. Na ławie oskarżonych zasiądzie jeszcze 6 innych osób.
16: Twoje sprawy.
2: Dobra wiadomość dla podróżnych. Lotnisko w Pyrzowicach rośnie w oczach, a Katowice Airport zakończyło właśnie drugi etap rozbudowy parkingu numer 4. Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych miejsc, co zwiększa łączną pulę w porcie do ponad 7 000. Podróżni mają stamtąd zapewniony bezpłatny transfer pod same terminale elektrycznymi busami. A to dopiero początek, bo plan rozwoju do 2032 roku zakłada też budowę parkingu wielopoziomowego.
16: Wiadomości Radia Jura.
2: W kalendarzu 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. O tym, jak ważny to dzień, z częstochowianami rozmawiał nasz reporter Mariusz Osyra.
17: Czy obchodzi pani Dzień Dziecka?
18: Tak. Ja uważam, że każda osoba ma w sobie dziecko. Nie zwalnia to pomimo wieku jakby z obchodzenia tego Dnia Dziecka. Tym bardziej, że trzeba siebie rozpieszczać.
19: Mam dużo marzeń.
17: Najprostsze.
18: Torebkę.
17: Nową torebkę na lato.
18: Taką z takiej słomki. Wakacyjną.
17: Niech się spełni.
18: A, dziękuję bardzo.
20: Co roku świętujemy Dzień Dziecka. Czy to mniejsze prezenty, czy większe, ale wystarczy, że się przytulę do rodziców, tak? To już jest dla mnie prezent, bo ich mam.
2: Nasi rozmówcy przypominają, najważniejszy prezent dla dzieci to dzisiaj nasz wspólny czas i uwaga.
16: Radio Jura poleca.
2: Okazuje się, że Dzień Dziecka w regionie potrwa dłużej. Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin już w najbliższą niedzielę 7 czerwca opanują konopiska. Nad Zalewem Pająk wystartuje Runmageddon Kids w wersji light. Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowało tor nastawiony na rodzinną integrację i masę uśmiechu. Do wyboru są trasy od 1 kilometra dla maluchów od 4 roku życia, aż po 3-kilometrową formułę rodzinną. Zapisy trwają wyłącznie online. Limit miejsc szybko się kurczy. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
21: Mężczyzna zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa był zatrudniony w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Krzysztof Zasada
22: ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Firma ta specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy służby kontrwywiadu wojskowego. Usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa. Trafił do aresztu, a grozi mu dożywocie.
21: Miała być wielka promocja spotkania z naszym astronautą w całej Polsce i nic z tego nie wyszło. Wracamy do krytycznej oceny działań Polskiej Agencji Kosmicznej w związku z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Michał Radkowski. Dlaczego, Michale, tak zmarnowano potencjał misji?
23: Przez decyzje personalne. Jeszcze przed lotem w kosmos Polska odwołała ludzi odpowiedzialnych za promocję misji Ignis.
24: Polska opinia publiczna dowiadywała się o misji na przykład naszych hinduskich partnerów albo od amerykańskiej strony. Wszystko szło kanałami nieformalnymi.
23: Mówi Maciej Myśliwiec ze Space Agency, który dziś wspiera medialnie naszego astronautę. Robi to bezinteresownie, bo Polska Agencja Kosmiczna od początku tego roku, gdy wygasł kontrakt Sławosza z Polsą, nie zajmuje się nim w żaden sposób, a przecież to jedyny żyjący Polak, który był w kosmosie.
24: Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały emocje podczas startu. Wszyscy po prostu Polacy się cieszyli, tak? To było wow, Polak leci w kosmos. A potem bam, ponieważ wszystko zostało wycięte.
23: Bo nie zorganizowano żadnych spotkań, choć Polsa miała na to pieniądze, a trasa od dawna była zaplanowana.
21: Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie uszkodziły pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o 2 rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala. Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Wybuchy zarejestrowano także na nagraniach wideo. Wygląda to przerażająco, przypomina eksplozję ogromnej bomby.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Poniedziałkowe popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, lokalne przejaśnienia, ale także i deszcz, i możliwe punktowe burze.
2: Ale jutro już będzie lepiej. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia i rozpogodzenia w dużych ilościach. No i też delikatnie cieplej. Jutro w Częstochowie do stopni 24.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Chciałabym serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia wszystkiego najlepszego moim kochanym wnusiom, Jasiowi, Agatce, Idzie i Jerzykowi. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
2: No i my do tych życzeń się przyłączamy i będą kolejne jeszcze w tej godzinie.
0: I muzyczne prezenty mamy. Inner Circle, teraz David Guetta i Sia za chwilę.
16: Radio Jura.

0: Tu Radio Jura po południu. Przypominamy, że w OKF Iluzja trwa filmowy Dzień Dziecka pod hasłem Młody Iluzjonista. Aktualnie trwa seans filmu Niesamowite Przygody Skarpetek 3, ale Kosmos. A o 14.15 będzie kolejna okazja, żeby zobaczyć obraz Za duży na bajki 3.
1: O 16.00 dla nieco starszych dzieci hiszpański film o rodzinnych perypetiach Romeria. O 18.00 Młode Matki, opowieść o 5 nastolatkach zmuszonych do tego, by zmierzyć się z trudami wczesnego macierzyństwa. A o 20.00 Diabeł ubiera się u Prady 2. Polecamy kierunek kino.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: W tym tygodniu pogoda w kratkę, czasem więcej słońca, czasem więcej chmur. W każdym dniu tego tygodnia opady deszczu, parasol pod ręką warto mieć, no i bez rewelacji na termometrach.
9: Dokładnie tak, dzisiaj 21 maksymalnie, jutro 24. No i takie właśnie okolice 20 w Częstochowie właściwie do końca tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzach, przypominamy, dzień dziecka mamy, a to się równa.
1: No to się równa, no wiadomo, prezenty, oho, buziaki, zabawa, dużo zabawy, lody przed obiadem. Miam. I życzenia. Właśnie. Posłuchajcie, czego najmłodszym życzą nasi słuchacze.
2: Chciałam złożyć wszystkim dzieciom dużo odwagi w życiu i serdecznie pozdrawiam moich kochanych synów Czarka i Nikosia.
3: Z okazji Dnia Dziecka chciałam serdecznie złożyć najlepsze życzenia moim dzieciom, Mai i Bartkowi, żeby żyli w obfitości, w codziennym uśmiechu, radości i żeby spełniali swoje pasje i marzenia. Wszystkiego najlepszego.
4: Już mam co prawda dzieci dorosłe, ale Ani, Kasi i Tomkowi życzę wspaniałego, radosnego życia.
5: Wszystkim najmłodszym z okazji dnia waszego święta wszystkiego, co najlepsze. Dużo, dużo radości, uśmiechu, zabawy we wszystkim. Niech każdy dzień będzie przede wszystkim radością. Wszystkiego dobrego.
0: No i pięknie. A że życzeń nigdy dosyć, można przekazywać kolejne. Jeśli chcecie, jeśli macie ochotę, korzystajcie z formularza kontaktu Daj Znać w naszym portalu.
6: Radio Jura.
7: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
10: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
11: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania.

0: Z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Świat dat u nas po południu, pierwszy dzień czerwca, ważny dzień dla świata kultury. Otóż w 1967 roku ukazał się album Orkiestra Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza grupy The Beatles. No, wielu krytyków uważa go za najważniejszą płytę w historii muzyki rozrywkowej.
1: No, a jakiś czas później nakręcono też film z muzyką Beatlesów, można słuchać i oglądać do dziś. No to może wspólnie wieczorem?
0: Ale że ty i ja?
1: W sensie razem, ale ja u siebie, a ty u siebie.
0: Z dziećmi.
1: Polecamy wiadomości.
2: W wiadomościach o 14 będzie o przejęciu przez częstochowskich policjantów tysięcy paczek lewych papierosów, a także o planach wartej 32 miliony złotych metamorfozy promenady Niemena i o cyfrowej rewolucji na stacji Częstochowa Towarowa.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu Bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
0: Jest 14, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Częstochowscy policjanci uderzyli w tytoniowe podziemie. Mundurowi zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar nie trafi już na czarny rynek, a skarb państwa uniknął potężnych strat. Szczegóły tej akcji ma Robert Krzyżaniak.
16: Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Częstochowskiej Komendy. Zatrzymano 61-latka. W jego mieszkaniu, pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk papierosów. Gdy Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 60 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Policjanci podkreślają, że to kolejny efekt działań wymierzonych w przestępczość skarbową i nielegalny obrót towarem bez akcyzy. 61-latek usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia albo obie te sankcje łącznie.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Więcej cienia i ogrody sensoryczne. Tak już niedługo zmieni się otoczenie promenady Niemena. Miasto szykuje metamorfozę deptaka, stawiając na zieleń i inteligentne gospodarowanie wodą. Pojawi się nawet sztuczny strumień zasilany deszczówką, a architekci chcą wykorzystać nowatorski beton drukowany w technologii 3D. O szczegółach tej wartej ponad 32 miliony złotych inwestycji mówi architekt Kamil Cierpiał.
7: Pozwoliliśmy sobie zaprojektować, szukając pomysłu na zbieranie wody i wprowadzanie obiektów, które tą wodę mogłyby zbierać i którą dałoby się zarządzić. Wprowadziliśmy altany, zadaszenia, kielichy, które pojawiają się cyklicznie na promenadzie, zbudowane z racji trudności i kształtu w technologii trójwymiarowego druku 3D. Mamy nadzieję, że obiekt zostanie w ten sposób rzeczywiście zrealizowany. Ja nie przypominam sobie albo nie znajduję takiego obiektu w użyteczności publicznej u nas na terenie kraju, więc byłaby to innowacja. Rozmawialiśmy z firmami, które mogą coś takiego zaproponować i zrealizować.
2: Władze województwa śląskiego wysoko oceniły ten projekt, dzięki czemu miasto zabezpieczyło już blisko 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na pierwszy etap prac. Całość ma być gotowa do 2029 roku.
3: www.radiojura.pl.
2: I zostajemy w temacie nowoczesnych technologii, ale przenosimy się na tory. Stacja Częstochowa Towarowa zyskała właśnie cyfrową nastawnię, która zastąpiła wysłużone urządzenia z lat 60. Inwestycja o wartości 127 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy pozwoli dyżurnym ruchu jeszcze bezpieczniej czuwać nad przejazdem średnio 170 składów na dobę, w tym pociągów towarowych jadących w kierunku Warszawy czy portów morskich.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: A na koniec bardzo ważny apel policji. Trwają poszukiwania 33-letniej Sandry Gospodarek. Kobieta ostatni raz kontaktowała się z rodziną telefonicznie w ubiegłą sobotę. Istnieje realne zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Każdy, kto widział Sandrę Gospodarek lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z częstochowskimi policjantami. Zdjęcie i rysopis 33-latki znajdziecie na stronie miejskiej komendy. A teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
10: Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku na Mazowszu. Ich auto spadło z wiaduktu. W okolicach ulicy Rataja wciąż pracują policjanci i prokurator. Krzysztof Zasada uzyskał więcej informacji.
17: Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł ze stakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
18: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
17: Tak mówiła Monika Jakubowska z polskiej policji. Na miejscu policjanci i prokurator zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację.
10: Benzyna w Polsce wreszcie przestaje kosztować 6 zł za litr. O północy powitamy piątkę z przodu, zauważył Krzysztof Brenda.
19: Zgadza się, dzień dobry. Podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje. No ale niestety, każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce, no skoro paliwa tanieją, to ministrowie finansów i energii mocno będą zastanawiać się nad zakończeniem tego ustawowego ograniczania cen, no bo przecież budżet państwa płaci za to ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Na razie jednak do połowy czerwca cały ten program ochronny pozostaje w mocy.
10: Życiowa szansa przed Mają Chwalińską. Na korcie w Paryżu pojedynek Polki z Francuską Diane Paris. Stawką jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Marek Gładysz. Marku, co się w kręgach tenisowych mówi przed tym spotkaniem?
20: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Polka i Francuska są w bardzo podobnej sytuacji i nie mają nic do stracenia. Walka może być więc zacięta. Obie zawodniczki dotarły po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Są w podobnym wieku. Chwalińska ma 24 lata, a Paris 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, a urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114 miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Chwalińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą passę. Jedyny kłopot Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Końcówka poniedziałku na ogół pochmurna, gdzieniegdzie pojawiać się będzie słońce, ale z drugiej strony także spodziewamy się opadów deszczu. Ostrzeżenie przed opadami i burzami obowiązuje do godziny 20.
23: No i uwaga także nocą i nad ranem mogą pojawiać się mgły i zamglenia, także na drogach bądźcie czujni. No a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, jeżeli popada w Częstochowie, to tylko słabo i przelotnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
23: Druga po południu już za nami. Mówiłeś, że zamiast obiadu dzisiaj lody mogą być, tak?
0: Jasne,
23: zgadza
0: że tak.
23: Się. No to zamawiamy dużą, dużą porcję słodkiego.
0: I duża porcja muzyki już do was leci. Natasza Tomas na początek, Dawid Podsiadło za chwilę.
3: Radio Jura.

0: tu Radio Jura po południu, skoro Dzień Dziecka i mamy Dzień Rodziców. To teraz o czymś, co lubią jedni i drudzy, czyli...
1: Lody. Albo gumy do rzucia.
0: To też. Martyna, ja tym razem myślałem o podróżach. A to dlatego, że w najbliższy weekend w Częstochowie odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Podróżniczego Za Horyzontem. W Miejskim Domu Kultury posłuchamy opowieści o najdalszych zakątkach globu.
1: No i prawdziwą gratką będzie spotkanie z gościem specjalnym, Markiem Kamińskim, oraz wieczorny pokaz filmu o tajemnicach Mount Everestu. Na finał imprezy dwudniowy festiwal pełen wystaw i podróżniczych niespodzianek. Startuje w piątek o 15:30. No a na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Przypominamy, w tym tygodniu bez rewelacji na termometrach, co prawda dwójka z przodu, ale później już tylko jedynka albo dwójka. Najcieplejszym dniem tygodnia będzie środa, wtedy po dwójce będzie czwórka. 24 stopnie pokażą termometry.
1: Ale wtedy też niespokojnie, znów wrócą chmury, wrócą opady deszczu i wrócą burze, także w Częstochowie bądźcie czujni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę. Bardzo nam się spodobał pomysł na kino w poniedziałek, zatem polecamy jeszcze jedno miejsce i jeszcze jeden ciekawy film.
1: DKF Rumcejs, jak w każdy poniedziałek, zaprasza na obraz godny uwagi. Tym razem to dzieło Jima Jarmusza, Father, Mother, Sister, Brother. Trzy historie opowiadające o relacjach między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. To komedia z nutą melancholii.
0: Start jak zwykle o godzinie 18 i oczywiście polecamy.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
0: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają strefa Fortnite.

0: Ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwszy dzień czerwca, kolejne ważne wydarzenia, tym razem rok 1926. Wtedy na świat przyszła Marilyn Monroe, do dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury na świecie.
1: I to nie pół żartem, pół serio, tylko całkowicie serio. Tak jest. No a u nas też na serio kolejne wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Jura o 15:00 temat parkowania przy Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym na Parkitce. Ruszyła nowa, bezpłatna linia autobusowa w gminie Olsztyn. W jednej chwili żywioł zrujnował Balcerzowice na Opolszczyźnie. Anna Kruszewska. Polecam.
3: Reklama. Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 15:00 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy od tematu parkowania przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce, które wciąż budzi ogromne emocje. Mieszkańcy i pacjenci narzekają na fatalny stan nawierzchni, gdzie, jak piszą, można wręcz urwać zderzak. Z kolei personel ostro krytykuje wprowadzone stawki abonamentowe, nazywając je biznesem kosztem własnej kadry. Dyrekcja za zgodą Rady Społecznej Szpitala zdecydowała się na zmiany, a rzeczniczka Angelika Kawecka podkreśla, że zebrane środki zostaną przeznaczone na naprawę dziurawych dróg.
8: Wskazane stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozwolą utrzymać w należytym porządku drogi i parkingi szpitalne. Kwoty za parkingi zostały poddane pod głosowanie Rady Społecznej Szpitala i większością głosów zostały zaakceptowane. Następnie zostało wydane zarządzenie dyrektora, które wprowadza w życie te zasady. Od 1 czerwca w wielu firmach i instytucjach parking pracowniczy jest rozwiązaniem odpłatnym. Także w szpitalach w Polsce funkcjonuje taka forma. Naszym celem nie jest obciążanie pracowników dodatkowymi kosztami, ale wypracowanie rozwiązania, które pogodzi potrzeby personelu z oczekiwaniami pacjentów.
2: Czekamy na Wasze komentarze w tej sprawie. Telefon 34 389 89 89. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Lublińca i okolic w sprawie wielkiej inwestycji drogowej. Burmistrz Lublińca przypomina o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województwa opolskiego aż do obwodnicy Tarnowskich Gór. Z pełną dokumentacją oraz raportami środowiskowymi można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Czas na składanie uwag i wniosków pisemnie, ustnie lub elektronicznie mija 20 czerwca. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Lublinieckiego Urzędu.
9: Twoje sprawy.
2: Od dzisiaj pasażerowie w gminie Olsztyn mają do dyspozycji jeszcze wygodniejszy transport. Od 1 czerwca ruszyła nowa, bezpłatna linia autobusowa o numerze 586. Nowe połączenie ułatwi codzienne dojazdy, docierając m.in. do Domu Pomocy Społecznej oraz zakładów pracy w Turowie, a także do mieszkańców Przymiłowic. Nasz reporter Mariusz Osyra o szczegóły tego udogodnienia pytał burmistrza Tomasza Kucharskiego.
10: Jak zapewnił nas włodarz miasta i gminy Olsztyn, nowe połączenie obsłuży także rejon olsztyńskiego cmentarza. Autobusy będą kursować 4 razy dziennie, po 2 razy w porę porannym i popołudniowym szczycie. Warto przypomnieć, że darmowa komunikacja łącząca już wszystkie wsie w gminie funkcjonuje od prawie 5 lat i wyraźnie napędza lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Nasza komunikacja działa coraz lepiej. Nowa linia to będą kursy po 2 w godzinach szczytu. 2, bo na więcej kilometrów nie pozwala nam już zawarta umowa z przewoźnikiem, dodaje burmistrz Tomasz Kucharski. Wraz z debiutem nowej linii drobne korekty przechodzą też rozkłady jazdy autobusów 581, 582 i 583. Wszystkie zaktualizowane plany tras są dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Olsztyn.
9: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec sportowe wieści z Limanowskiego. Jak już Was informowaliśmy, Dawid Kroczek pozostanie pierwszym szkoleniowcem medalików, a jego nowa umowa została zawarta do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Tyle ode mnie w tych wiadomościach z naszego regionu, te z kraju i ze świata przynosi Bogdan Zalewski.
11: W 10 minut można stracić dorobek życia, podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowic koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów zostało zniszczonych.
12: Mieszkańców poszkodowanych mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że jest. Są ludzie dobrej woli, dowożą kawę, dowożą napoje.
13: To była chwila, czy to dłużej trwało?
12: To była chwila. Mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli. Przeleciałem to po swojej skórze, to mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
11: Sołtys Balcarzowic, rozmawiała Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd, Hubert Ibrom, przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
14: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna 2 razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
13: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
14: Na razie tego nie liczymy chyba, ale po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
11: Komisja powołana przez Wojewodę Opolską szacuje straty w Balcarzowicach. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
15: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli ginąć za czyjąś wolność. Dziś za to, żebyśmy mieli czas na ten program SAFE, na modernizację polskiej armii. Od 4 lat giną ukraińscy żołnierze i o tym nie wolno też zapomnieć. Jedno i drugie musi być w naszych działaniach widoczne.
11: Przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki był bardziej stanowczy. Zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najstarsze i najwyższe odznaczenie Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej Order Orła Białego.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jaki będzie czerwiec pogodowo? Mamy już odpowiedź. Należy spodziewać się dynamicznej aury ze średnimi temperaturami w granicach 20-25 stopni w dzień i 11-15 w nocy. Pierwsza połowa miesiąca chłodniejsza i deszczowa, ale w drugiej części upały.
1: I zobaczymy, czy to wszystko nam się sprawdzi. No ale najbliższe dni, no tutaj raczej są pewne. Jutro sporo pogodnego nieba, ewentualnie tylko niewielkie opady deszczu. No a w środę znów parasol w Częstochowie. Warto mieć pod ręką.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Za nami już godzina 15 o tej porze. Słuchajcie, przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknami, człowiek sobie myśli, jak ja mogłem nie lubić tych drzemek w przedszkolu, no wiecie.
1: Ale
0: co?
1: Ale wiesz co, Mariusz, ja myślę, że niewykorzystane drzemki z przedszkola przychodzą na czas
0: pracy. Na dorosłe
1: pracy.
0: Życie, tak?
1: Tak, także aha, ja sprytne. Przepraszam, bo będzie.
0: Ja też. Za chwilę wracamy.

0: popołudniowy program trwa. Skoro dzisiaj święto najmłodszych, no to trzeba być gotowym na pytanie, a mamy coś słodkiego? No i właśnie, na taką ewentualność was przygotowujemy. Konkretnie wujek Mariuszek w sobotę w naszej radiowej kuchni reklamował super pyszne babeczki czekoladowe z czymś w środku. No to opowiadaj.
1: No tak, nasze kucharki tym razem zaproponowały nieco ulepszyć przepis na muffiny brownie, a to ulepszenie polega na tym, że tuż po wyjęciu z piekarnika w gorące ciasteczka wkładamy cukierek toffee.
0: Nie masz litości.
1: Smakuje to obłędnie.
0: Ale dlaczego nie została ani jedna?
1: Bo to dziecko we mnie wszystko zjadło.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515 660 031.
7: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
11: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Poniedziałkowe popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, lokalne przejaśnienia, ale także i deszcz, i możliwe punktowe burze.
0: Ale jutro już będzie lepiej. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia i rozpogodzenia w dużych ilościach. No i też delikatnie cieplej jutro w Częstochowie do stopni 24.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze, w Dniu Dziecka, przypominamy o ważnych zmianach w przepisach. Myślę, że każdy rodzic w trosce o własne dziecko robił tak od zawsze, ale jeśli nie, to teraz zobowiąże go do tego prawo. Mowa o obowiązkowych kaskach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych.
1: Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
2: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracamy im wszystkim na to, żeby

0: miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
1: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
5: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: kartkę z kalendarza przede mną i tutaj takie przysłowie widnieje. Nie chciałam tego czytać, no ale przeczytałam. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje.
1: Aha, czyli pół czerwca będzie zimne i mokre, a pół nie.
0: Oby nie, oby nie.
1: Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach, a wiadomości za chwilę.
2: Finał głośnego śledztwa przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa. W Częstochowie uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie stadionowych bandytów w barwach ruchu Chorzów. Szczegóły tych informacji i nie tylko w wiadomościach Radia Jura. Już za chwilę Anna Kruszewska.
3: Reklama. Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
1: I to już godzina 16, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Zaczynamy od finału głośnego śledztwa w regionie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa. Medyk odpowie za korupcję oraz masowe fałszowanie dokumentacji medycznej i wystawianie płatnych zwolnień lekarskich. Sprawę prowadzili policjanci z Katowic pod nadzorem prokuratury okręgowej w Częstochowie. O szczegółach mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wojewódzkiej Komendy Policji.
16: Aktem oskarżenia w tej sprawie prokurator objął łącznie 7 osób. W prowadzonym śledztwie
15: śledztwie zarzut obejmujący 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom. Prokurator objął aktem oskarżenia wszystkich 7 podejrzanych, z których 3 osoby złożyły wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
2: Główny podejrzany przyznał się do zarzutów i sam zawnioskował o 1,5 roku bezwzględnego więzienia oraz 250 000 zł grzywny.
4: Wiadomości Radia Jura.
2: I zmieniamy temat. W czerwcu do Częstochowy wraca mamobus. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych raka piersi. Mobilny punkt medyczny zaparkuje przy markecie przy ulicy Fosza. Pierwsza okazja już w najbliższy piątek, a kolejne terminy to 8 i 9 czerwca. Badanie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania, a wczesne wykrycie zmian to klucz do skutecznego leczenia. Drogie panie, warto o tym pamiętać i się badać.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Minęła 16. Właśnie teraz w Miejskim Domu Kultury przy Łukasińskiego rozpoczęła się uroczystość wręczania nagród prezydenta miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych. To piękny akcent na zakończenie dzisiejszego Dnia Dziecka, który hucznie świętujemy w całym regionie. W Radiu Jura bawimy się już od weekendu o tym, jak spędzić ten wyjątkowy czas i dlaczego warto pielęgnować w sobie wewnętrzne dziecko. Z częstochowianami rozmawiał Mariusz Osyra.
16: Stara się pani znaleźć jakąś niespodziankę?
17: Nie, zawsze jestem kierunkowana rodzicami.
16: Rodzice podpowiadają, babcia realizuje te marzenia.
17: Tak, tak.
16: Dzieci wiedzą lepiej, co chcą dostać.
18: Tak, tak, to prawda. Moje dziecko zawsze wszystko wcześniej dostaje, przez w domku prezent, ale później mówi, że mama mu nic nie kupuje. Moje dziecko tak świętuje, ale cały rok. Dzieci mają bardzo dużo w tej chwili, no my żeśmy tego nie mieli w dzieciństwie. Dzieci pobawią się chwilę, schowa pan zabawkę i za 2 miesiące będzie wow, bo nowa zabawka. Na tej zasadzie, no dzieci mają dużo wszystkiego.
2: Wszystkim dzieciom, bez względu na wiek, życzymy dziś przede wszystkim wspólnie spędzonego czasu i samych trafionych prezentów.
4: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec sportowe gratulacje, bo powody do dumy mają nasze tenisistki stołowe. Zespół Bebeto AZS UJD Częstochowa wywalczył brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet. W rewanżowym półfinale play-off nasze dziewczyny przegrały co prawda z AZS-em Wrocław 1-3, ale to one cieszą się z miejsca na podium. Jedyny punkt w rewanżu zdobyła Paulina Krzysiek, pokonując reprezentantkę kraju Katarzynę Węgrzyn 3-0. To jedyny seniorski krążek drużynowy dla Częstochowy w tym roku i 14 medal w historii akademickiego klubu. W Radiu Jura ciąg dalszej informacji. Bogdan Zalewski.
19: Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dzisiaj prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudo-kibiców ruchu Chorzów Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji. Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest prawomocne orzeczenie?
20: Lider grupy Maciej M. pseudonim Maślak został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający między innymi za pobicie ze skutkiem śmierci szalikowca Górnika Zabrze, otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
19: Siły amerykańskie przechwyciły 2 irańskie pociski balistyczne wymierzone w wojska USA stacjonujące w Kuwejcie. Armia USA poinformowała, że nikt nie został ranny. Wcześniej źródła amerykańskie podały, że przeprowadzono uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Grotecka Karol Suszczyński.
21: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
19: A w niedzielę, w samo południe, z plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. Bo jak wiadomo, są smoczki, smoki i smoczyska.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Końcówka poniedziałku na ogół pochmurna, gdzie niegdzie pojawiać się będzie słońce, ale z drugiej strony także spodziewamy się opadów deszczu. Ostrzeżenie przed opadami i burzami obowiązuje do godziny 20.
23: No i uwaga także nocą i nad ranem mogą pojawiać się mgły i zamglenia, także na drogach bądźcie czujni. No a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, jeżeli popada w Częstochowie, to tylko słabo i przelotnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, 16 za nami. Sprawdzamy listę solenizantów.
23: I przekazujemy życzenia, a świętują dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela i Justyn.
1: I prezent muzyczny już do was leci. UB40, Chrissy Hynde, teraz, a później inny duet, Ed Sheeran i What For Gang.

0: takes me home. W Radiu Jura o tej porze nasz ulubiony cykl, czyli chwalimy naszych, tym razem pracowników Zieleni Miejskiej i służb komunalnych miasta, którzy stanęli na wysokości zadania i zafundowali nam jakże kolorowy plac Biegańskiego.
1: Właśnie, tam stanęły ponownie wielopiętrowe donice z różnorodną roślinnością. Jak czytam w raporcie, w tym roku postawiono na super tunie Jazzberry Silver i limonkową Ipomę, która tworzy takie charakterystyczne opadające kaskady. Wygląda to kolorowo i świeżo, pięknie.
0: Mm-hmm. Hej Google, jak wygląda supertunia?
1: Ja widziałam twoje oczy, ja widziałam twój wzrok zagubiony.
0: Ale pójdę i zobaczę. Nowe kompozycje pojawiły się także na Placu Daszyńskiego przy Urzędzie Miasta, a także w Trzeciej Alei Najświętszej Marii Panny. Można je podziwiać w czasie spaceru, który oczywiście polecamy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna. To nasze materace ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
4: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Pogodnie, słonecznie, chwilami bezchmurne niebo i 24 stopnie na termometrach. Nie dzisiaj, jutro.
6: Dokładnie tak, wcześniej, bo o poranku i nocą również możliwe mgły i zamglenia. To ważna informacja dla zmotoryzowanych słuchaczy. No a w środę znów niespokojnie, chwilami burzowo. Na termometrach zobaczymy wtedy okolice 18 stopni w Częstochowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.

0: Martyna, czas sprawdzić, czy jesteś statystyczną Polką i dokonałaś właściwych wyborów. Czytam właśnie, że najwięcej, czyli ponad 60% rodziców kupuje z okazji Dnia Dziecka dzieciom co?
1: Klocki.
0: Słodycze. Ale na kolejnych miejscach znalazły się zabawki, na przykład właśnie maskotki czy klocki, książki i gry, a co piąty stawia na gadżety, czyli elektronika albo smartfony.
1: Jak się okazuje, nie przesadzamy z zakupami. Zdecydowana większość z nas wydała od 50 do 100 zł. Tylko 15% badanych wydaje od 200 do 500 zł. No a wydatki przekraczające 500 zł, jak to brzmi, deklaruje zaledwie 1% respondentów.
0: Aha, wychodzi na to, że aby załapać się do zdecydowanej większości, muszę jeszcze coś dokupić za złotówkę. Jakieś propozycje?
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy,

0: obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

0: Za chwilę godzina 17, na nas powolutku już pora. Przypominamy tylko wiadomość dnia.
1: Dzisiaj dzień dziecka.
0: To też, ale mamy 3-dniowy tydzień pracy.
1: A no tak, jutro środek roboczego tygodnia. No i takie naprawdę tygodnie to ja szanuję. Jutro będzie też dzień bez krawata, więc Mariusz, proszę, zrób jak zwykle i nie zakładaj, po prostu.
0: Martyna, nie mogę obiecać. Ostatnio jestem jak Harry Styles. Zacząłem lubić krawaty.
1: Okej. Dobrze. Do jutra zatem dziękujemy. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Promenada Niemena przejdzie metamorfozę. Posłuchajcie, jak zmieni się to miejsce. W wiadomościach Radia Jura o 17 będzie także odbywająca się w naszym regionie wyjątkowa, charytatywna sztafeta. A w informacjach z kraju struktury regionalne Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, które zostały rozwiązane. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flodardeveloper.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
8: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
8: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
8: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
9: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Poniedziałek, 1 czerwca i 17 na zegarach w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Zaczynamy od Częstochowy i regionu.
4: Anna Kruszewska, zaczynamy od zmian, jakie czekają ulubione miejsce spacerów wielu częstochowian. Promenada Niemena, przejdzie metamorfozę. Miasto stawia na zieleń, ogrody sensoryczne i rozszczelnienie gruntu, co oznacza koniec z wszechobecnym betonem. Co ciekawe, architekci chcą wykorzystać nowatorskie elementy drukowane w technologii 3D oraz stworzyć sztuczny strumień zasilany deszczówką. Władze województwa śląskiego przyznały już blisko 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na pierwszy etap prac. Inwestycje wysoko ocenia wicemarszałek Grzegorz Boski.
5: Prawie 16 milionów złotych na tereny przyległe do promenady Czesława Niemena. Bardzo ciekawy, innowacyjny, współgrający projekt. Z jednej strony z ochroną środowiska, ale z drugiej strony z oczekiwaniami również mieszkańców. Akumuluje wodę deszczową, stwarza piękną przestrzeń do odpoczynku, relaksu. Promenada od samego początku jest głównym centrum takim odpoczynkowym dla dwóch bardzo dużych dzielnic miasta Częstochowy. Stąd też ja bardzo się cieszę, gratuluję.
4: Łączna wartość projektu to ponad 32 miliony złotych. Całość zmian w otoczeniu promenady ma być gotowa do 2029 roku.
6: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
4: W regionie i w internecie trwa wyjątkowa charytatywna sztafeta Razem Przeciw DMD, która wystartowała dzisiaj w południe. Przez 79 godzin bez przerwy w dzień i w nocy uczestnicy będą maszerować, biegać i tańczyć, aby zbierać fundusze dla chorych dzieci, w tym dla 3-letniego Huberta z Dąbrowy Zielonej, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duszana. Do akcji może dołączyć każdy, wystarczy poświęcić chociaż 15 minut. Zachęca tata Huberta, Dawid Iwańczak.
7: Chodzi, żeby jak najwięcej ludzi udostępniało nas, fundację, naszą akcję, by tym ruchem fizycznym naszym, tym wysiłkiem naszym można było wspomóc nasze dzieci, które za jakiś czas mogą nie mieć możliwości się poruszania, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Przez te 4 dni można udać się na marsz po bułki do sklepu, nagrać krótki filmik, że wspomagamy Razem Przeciw DMD, wspomagamy dzieci. Proszę wybrać któreś dziecko, nie mówię o swoim synu, po prostu któreś dziecko, które potrzebuje tego kawałka serca.
4: Wielki stream na żywo potrwa aż do najbliższego czwartku. Grafik aktywności cały czas jest otwarty, a koordynatorzy czekają na Wasze zgłoszenia w mediach społecznościowych.
6: Sport w Radiu Jura.
4: Na koniec sportowe podsumowanie weekendu. Trzecioligowi piłkarze z Kry Częstochowa zakończyli właśnie wymagający sezon, choć w ostatnim spotkaniu nasi zawodnicy ulegli Słowianinowi Wolibórz 1-2. To walka trwała dosłownie do ostatniej sekundy. Ostatecznie Skra kończy rozgrywki na wysokim 4. miejscu w tabeli. Warto podkreślić, że w tym roku kalendarzowym częstochowianie spisują się znakomicie. W 16 meczach zdobyli aż 31 punktów, co jest drugim najlepszym wynikiem w całej lidze. Z kolei w obozie siatkarskim Norwida Częstochowa czas na nowy etap. Funkcję pierwszego trenera zespołu w nadchodzącym sezonie obejmuje Australijczyk Luke Reynolds. To szkoleniowiec doskonale znany kibicom Plus Ligi z wcześniejszej pracy w Jastrzębskim Węglu, a ostatnio związany z amerykańskim Pepperdine University. Reynolds słynie z nowoczesnego, dynamicznego podejścia do treningu i dużego nacisku na przygotowanie motoryczne. W Radiu Jura czas na informacje z kraju i ze świata. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: Najświeższe, znakomite wieści z Paryża.
9: Maja Chwalińska pokonała w dwóch setach francuskę Diane Parry i awansowała do ćwierćfinału French Open.
8: Gratulujemy i nadal będziemy dopingowali. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą.
9: Taki jest wniosek z popołudniowej odprawy z udziałem służb.
8: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej do środy. Na miejscu pracuje ponad 850 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich ponad 1000.
9: Co najmniej do jutra odwołane będą lekcje w lokalnej szkole w Międzylesiu. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
8: O uchwale Zarządu Krajowego Partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela.
9: Michał Krasoń, to efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
10: Zgadza się. W referendum zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Był on również szefem małopolskich struktur KO. Był, bo po decyzji władz partii tę funkcję właśnie stracił. Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce i powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadaniem będzie odbudowa organizacji w regionie. A utrata stanowiska szefa małopolskiej KO oznacza dla Miszalskiego również utratę miejsca w Zarządzie Krajowym Partii. Teraz przed Dorotą Niedzielą zadanie uporządkowania struktur i przygotowanie partii do wyboru nowych władz w regionie.
9: Wracamy do Paryża, tym razem na niezwykłą wystawę dzieł sławnego francuskiego impresjonisty Augusta Renoira.
8: A zaprasza Katarzyna Podrasa.
4: Dzień dobry. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana w renomowanym Muzeum d'Orsay bije nad sekwaną rekordy popularności.
11: Ekspozycja zatytułowana Renoir i miłość skupia się na tych dziełach sławnego impresjonisty, których tematem jest właśnie miłość, flirty, bale, zakochane pary w parkach i tak dalej. Prezentowanych jest do 19 lipca ponad 50 obrazów pochodzących między innymi ze zbiorów we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
4: O czym donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Do godziny 19, czyli jeszcze przez niecałe 2 godziny, aktualne są ostrzeżenia o lokalnych burzach i w Częstochowie, i w całym naszym regionie. Na razie te burze daleko od nas i oby tak zostało. Co do najbliższej nocy, to ma być spokojnie, ale mogą się tworzyć zamglenia. Tej nocy w Częstochowie 11 stopni. Jutro do 22 dużo słońca, choć też trochę będzie się chmurzyć, szczególnie późnym popołudniem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Patrząc w kalendarz, od razu można zauważyć, że to nie jest zwykły poniedziałek. 1 czerwca, Dzień Dziecka, to też jest w ogóle niezwykły tydzień, bo są tacy szczęściarze, którzy weekend zaczynają już w środę. A my grajmy, jakby weekend był tu i teraz. Rick Astley, dzisiaj na początek programu Po Godzinach w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, mamy 7 minut po 17.

0: Hype Aton w poniedziałkowym po godzinach. Myśli dotyczące minionego weekendu jeszcze są bardzo świeże, a tu już trzeba planować kolejny. Coś tam fajnego dzisiaj na pewno podpowiemy. Takiego w regionie, żeby nigdzie daleko nie jechać. Do tego na pewno trochę show biznesu, bo mamy sezon ślubny. Będą też absurdalne ceny wody na koncertach w naszym kraju. Ktoś jednak znalazł na to rozwiązanie. Polecamy się, a za chwilę łyk wody i śpiewa dla nas CC Catch, a później taneczne rytmy. Takie, by zbierać dobrą energię na cały tydzień od Armanda Van Heldena. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Ciężko nadążyć za tym numerem Loco Loco i Gordo w programie Po Godzinach w Radiu Jura, za to łatwo nadążyć za kalendarzem. Choć mamy poniedziałek, to weekend blisko. W niedzielę Runmageddon Kids w wersji light w Konopiskach. Będzie błoto, będą przeszkody. No i fajna zabawa połączona z odrobiną rywalizacji. Dwie formuły do wyboru, Kids oraz Family. Jeszcze można się zapisać, a wydarzenie w niedzielę na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pająk w Konopiskach. Początek o 10:00. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
9: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
10: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
12: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60, na którą za

0: Ace of Base, Beautiful Life. Oni chyba będą mieli wolny weekend, skoro w poniedziałek śpiewają o pięknym życiu. Ewentualnie dostali coś fajnego na Dzień Dziecka. U nas po 18:00 dużo dobrej muzyki na początek tygodnia. Będą też tematy ślubne. Nie tylko w naszym życiu o tej porze roku w tej sprawie dzieje się sporo. W show biznesie też nie próżnują. Bądźcie z nami, bo zajrzymy też na imprezy, które przygotowano na ten tydzień u nas w regionie. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowid. Вакцина.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open.
4: Polska tenisistka w 1/8 pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2.
5: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
4: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu.
3: Gratulujemy i połączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem.
4: Marku, jak ten niespodziewany sukces mało dotąd znanej Polki jest komentowany?
6: Otóż paryscy komentatorzy prawie, że się tak wdraże, pospadali z krzeseł z wrażenia. Są niezwykle zaskoczeni profesjonalizmem urodzonej w Dąbrowie Górniczej tenisistki, która udowodniła, że nie tylko świetnie gra, ale również ma stalowe nerwy. Miała w sumie przeciwko sobie większą część publiczności złożonej głównie z Francuzów, którzy kibicowali oczywiście ich rodacy Diane Paris. Polka też po raz pierwszy walczyła o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, a sprawiała wrażenie doświadczonej zawodniczki, która doskonale radzi sobie ze stresem, zachowuje spokój i potrafi całkowicie zdominować mecz, nadając rytm grze w obu setach. I przeciwniczka nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele komentarzy można streścić. Dzisiejszy mecz to narodziny nowej gwiazdy, która nazywa się Maja Chwalińska. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Jeszcze raz wielkie gratulacje. Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
4: Astronauta w czerwcu zeszłego roku poleciał w kosmos.
3: Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialnej za promocję lotu, a sam Sławosz, mimo wcześniejszych planów, nie spotykał się z publicznością.
4: Michał Radkowski.
7: Tak jest, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy się z tych zaniedbań?
7: Krótko mówiąc, co złego, to nie my. W mailu przesłanym do naszej redakcji zespołu komunikacji Polscy, bo agencja wciąż nie ma rzeczniczki, ten zespół przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsce mówią, że objazd Sławosza po kraju się odbył, ale jego formułę ustaliły wspólnie trzy ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy polscy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Po misji zrealizowano też projekty edukacyjne. Tu padają nazwy: Pomachaj astronaucie, Klucz do kosmosu, Kosmiczny wrzesień i Dogoń astronautę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Sporo pogodnego nieba nad Częstochową najbliższej nocy, ale nad ranem możliwe są zamglenia. Tej nocy 11 stopni, jutro 22 stopnie, dużo słońca. Po południu może być burzowo, burzowo także w środę i wtedy jeszcze cieplej, bo w Częstochowie nawet 24 stopnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 1 czerwca, wiadomo, Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców, obchodzony po raz 14, a ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ciekawe, ktoś tu chyba komuś zazdrościł. Dermot Kennedy zaczyna tę godzinę naszego poniedziałkowego spotkania z muzyką wybraną dla ciebie, a później będzie Aha, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, w Radiu Jura mamy 4 minuty po 18.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Mój przyjacielu Krzysztof Krawczyk i Goran Bregović. Często i gęsto grana ta piosenka jest na imprezach weselnych. A propos, to Dominik Dudek. W ten weekend wziął ślub. Zwycięzca 13 edycji The Voice of Poland poślubił panią Aleksandrę. Pani jest lekarką, ale pracuje też w modelingu i śpiewa, co jakiś czas widać i słychać w mediach społecznościowych. Dominika Dudka, no to szczęścia życzymy. Czekamy na pierwszy duet, a za chwilę gramy inny duet. Roxette przed nami, będzie Dangerous, a później Blanka.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.

0: DJ Bobo w Radiu Jura. Dużo ciekawych wydarzeń szykuje się na ten długi weekend w Częstochowie i regionie. Na przykład w piątek i w sobotę 10. Festiwal Podróżniczy Za Horyzontem. W programie znalazły się prelekcje o kulturze Iranu, urokach Nowej Zelandii czy życiu w cieniu andyjskich szczytów. Prawdziwą gratką dla fanów ekstremalnych wypraw będzie spotkanie z gościem specjalnym Markiem Kamińskim oraz wieczorny pokaz filmu o tajemnicach Mont Everestu. Na finał tej imprezy, początek w piątek o 15:30, wydarzenie w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Polecamy.
1: Radio Jura.

0: Chris DeBark w poniedziałkowym po godzinach. To jest ślubna, showbiznesowa godzina na naszej antenie. O Dominiku Dudku już mówiłem, a teraz Dua Lipa, która ślub brała w ten weekend w Londynie z aktorem Callumem Turnerem. Impreza weselna zaplanowana jest na najbliższy weekend w okolicach Palermo. Także jeśli wybieracie się na długi weekend w ten rejon Sycylii, to wypatrujcie gwiazd, może być ciekawie i może okazać się, że jedyne co zapamiętacie z podróży do Włoch to będą selfiki z celebrytami, a nie pyszna pizza, tiramisu, czy to fajne minizo na przykład w miejskim parku w Palermo. Bob Sinclair u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1 na 1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeria.pl.
5: My pracujemy

0: Alex Warren w poniedziałkowym Po godzinach. Za chwilę 19 to będzie pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19 już nie tematy ślubne, dopiero początek sezonu. Jeszcze się w tej sprawie nasłuchamy. W sprawie cen wody na koncertach w naszym kraju, no teraz się słucha często i gęsto. I ten temat po 19 u nas w regionie weekendowo też będziemy, polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Na naszym radiowym zegarze jest już 19. Słuchamy więc wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu.
5: Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Dion Paris po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.
4: Maja tak scharakteryzowała swoją grę.
6: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
5: Bardzo to była myśląca gra. Przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska.
4: Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji.
5: Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku.
4: W wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych.
5: W Warszawie przy trasie Łazienkowskiej jest reporter Michał Dobrowicz.
4: Michale, w najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać?
7: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
7: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
4: W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
5: Specjalna strefa ze stadionem powstała na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: Polki zagrają najpierw z Madagaskarem, a później z Czechami.
9: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością. Na pewno zasiądą tu nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
5: Mówiła Anna Pawłowska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Wtorek pogodowo w Częstochowie zapowiada się naprawdę dobrze, bo przede wszystkim to słońce ma nam towarzyszyć. Jutro termometry maksymalnie wskażą 22 stopnie. Według najnowszych prognoz akurat jutro nie powinno padać. Za to w środę może padać, może być burzowo, ale w środę jeszcze cieplej, bo nawet 24 stopnie. W czwartek poniżej 20 stopni, ale spokojnie, od piątku znowu wracamy do tej 20-stopniowej normy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 1 czerwca, dzień bułki. W ogóle to dzisiaj dużo okazji do świętowania, ażby się chciało, żeby długi weekend trwał już od poprzedniego piątku. A może są tacy szczęściarze, którzy wdrożyli taki plan idealny. Początek urlopu w piątek 29 maja, a koniec w niedzielę 7 czerwca. Mistrzowie roboczej logistyki. Pozdrawiamy. A teraz gramy dalej w programie Po godzinach. Czas na La Rue w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 4 minuty po 19.

0: Elliot w poniedziałkowym po godzinach. Ceny wody na koncertach w naszym kraju to jakiś, no, absurd totalny. Ostatnio mówi się o warszawskim koncercie Taco Hemingwaya. Na monitorach zachęcano do picia wody, a na stoiskach na Stadionie Narodowym półlitrowa butelka kosztowała 14 zł. Oczywiście ze swoją wodą nie wejdziecie. Na krakowskim koncercie, przed wejściem do hali przynajmniej, ustawiono beczkowóz, gdzie za darmo można było się wody napić. W samej hali pewnie ceny były podobne. Za chwilę pewnie biznesowo ktoś padnie na pomysł, żeby bilety na koncerty sprzedawać w ofercie all inclusive, czyli bilet i nie jakieś tam gadżety, sushi czy dajmy na to krewetki, tylko bilet plus butelka wody. 14 zł za 3 łyki wody. Ciekawe, czy doliczali 50 groszy kaucji za butelkę. Trinix, Hot Stepper u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Niskie ceny

0: Wiatry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

End of the World śpiewa Miley Cyrus w Radio Jura. Słuchajcie, urodziny się szykują. Park Run w Częstochowie będzie świętował swoje 7 urodziny, oczywiście w biegu, no bo jak inaczej. W sobotę 6 czerwca wyjątkowe poranne spotkanie, jak zawsze o 9. Może to jest w ogóle dobry pomysł, żeby zacząć przygodę z bieganiem. Każdy biegnie w swoim tempie. To nie są zawody, to nie jest wyścig, to nie jest rywalizacja i przede wszystkim to nic nie kosztuje. Biegamy w Lesie Aniołowskim co sobotę przez cały rok. Wystarczy się zarejestrować i pobrać kod zawodnika na stronie parkrun.pl i tyle. 5 km w dowolnym tempie polecamy, a ekipie Park Run Częstochowa życzymy zawsze dobrej pogody, do biegania, miłej zabawy. Check it out, check it out.

0: Disco. The Colors po godzinach Italo Disco. Czym ostatnio w muzycznym świecie zajmowali się naukowcy? Badali przyczyny śmierci Beethovena. Prace będą trwały nadal, no bo nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Na pewno na stan jego zdrowia miały wpływ kwestie genetyczne i skłonność do popijania tego i owego. Jak będą jakieś nowe dane, to dam znać, bo to ciekawe, że po prawie 200 latach od śmierci sławnego kompozytora nadal można badać wszystko to, co związane z jego życiem. A nasze życie ubarwi za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej dla ciebie. Najpierw zaśpiewa Michael Jackson, a później Dawid Podsiadło.
1: Jura. Reklama. Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Blue Lagoon w programie Po Godzinach. Za chwilę będzie 20, czyli czas wiadomości i prognozy pogody. Po 20 muzyk z problemami zdrowotnymi, które miały wpływ na jego koncerty. Będzie też, jak to w poniedziałek, jakiś nowy rekord koncertowy zespołu Metallica. Polecamy się i po 20. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 1 czerwca i 20 na zegarach. Posłuchajmy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
4: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować, mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw w programu SAFE. Z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach tego unijnego mechanizmu. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Zainteresowana jest Kanada, ale nie tylko.
5: Norwegia to jest system SAN, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
6: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
5: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
4: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
7: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W tym tygodniu pogoda w Częstochowie może być dość dynamiczna, wyłączając wtorek, bo jutro akurat słonecznie, bez opadów, bez burz i 22 stopnie. W środę może być u nas burzowo, będzie cieplej, bo 24 stopnie. W czwartek za to chłodniej, do 21. W czwartek też może u nas popadać i też może być burzowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 1 czerwca, Dzień Dziecka jeszcze. Młoda godzina, kto zapomniał, to ma jeszcze trochę czasu na nadrobienie zaległości. Udanego świętowania. Michael Patrick Kelly na początek tej godziny, a później Bonnie Tyler. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Kylie Minogue z planami koncertowymi na rok 2027. Życzymy, żeby tym razem problemy zdrowotne nie wystąpiły i żeby w końcu przyjechała do Polski, bo czekamy. Rod Stewart na razie daleko od nas, śpiewa w Las Vegas, to znaczy w weekend nie śpiewał. Jeden z koncertów, w zasadzie dwa koncerty trzeba było odwołać, a jeden to na 2 godziny przed startem. Wszyscy zastanawiali się, co się dzieje. On ma 81 lat, więc pojawiają się plotki, które na szczęście szybko uciszono, że po prostu ma problemy z zatokami, no i musi kilka dni odpocząć. Kolejny planowany koncert ma się już odbyć zgodnie z planem, a to ma nastąpić jutro. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Sasz Ekwador u nas za chwilę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
9: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: tym numerem sprzed lat w nowej wersji dało sobie usłyszeć w Europie i nie tylko. Cyril i jego wersja Stumbling In, Chrisa Normana i Suzy Quatro. Teraz Cyril to jest sprawdzona marka, która wydaje też własne numery. Od czegoś musiał zacząć, no i to był strzał w dziesiątkę. To był rok 2023, bo wtedy wrzucił to po raz pierwszy na TikToka. A za moment rok 1987, czyli czas, kiedy nikt nawet o TikToku nie marzył, Taylor Dane zaśpiewa nam Tell It To My Heart. Takie dobre, rozgrzewkowe dźwięki przed całym tygodniem w pracy. A w tym tygodniu na szczęście z weekendem nieco wcześniej gramy.
1: Radio Jura.

0: James Blunt i jego Beside You w programie Po godzinach. Co tam ciekawego u zespołu Metallica po kolejnym koncercie? W Berlinie zaśpiewali swoją wersję utworu Zone zespołu Rammstein. Przy okazji pobili rekord frekwencji na stadionie olimpijskim w Berlinie. 94 tysiące osób oglądały ich muzyczne wyczyny. Jak tak dalej pójdzie, to trafią do księgi rekordów Guinnessa z największą liczbą rekordowych frekwencji, jeśli w ogóle będzie taka kategoria. Kto wie, doda jej pamiętnik u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: To nie grzech. Grzegorz Chyży w programie Po godzinach. O pechu to chyba nie będzie po 21 na naszej antenie. Wtedy magazyn dziennikarzy, czyli podsumowanie weekendu i trwającego jeszcze poniedziałku w mieście i w regionie. Polecam i zapraszam, a wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
6: Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginon. Kasiu, jakie są konkretnie te postulaty?
7: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
6: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że widzi okno możliwości, by kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem. Budanow ujawnił, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i w Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów. 5 nowych kierunków oraz więcej miejsc dla nowych studentów to propozycja Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która dziś rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia.
8: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją.
6: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Pogodna noc szykuje się nad Częstochową. Nie będzie padać, nie będzie burzowo, za to mgły i zamglenia są niewykluczone. Tej nocy w Częstochowie 11 stopni. Jutro do 22 i słońce, i chmury. Ale nie będzie padać i nie będzie burzowo. Za to w środę będzie burzowo i w środę trochę cieplej, 24 stopnie maksymalnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 1 czerwca to jest poniedziałek. To są 4 minuty po 21 w Radio Jura. Czas na Częstochowę i nasz region. Czas podsumować weekend i poniedziałek. Łukasz Jakubczyk, polecam w imieniu naszych dziennikarzy, a ja gram muzykę wybraną dla ciebie. Ray Dalton na początek. Muzyka wybrana.
1: Radio Jura.

0: Świętujemy Dzień Dziecka. W Radiu Jura dzięki zabawie o dziecięcej radości zaczęliśmy już w ubiegłym tygodniu, a później obchody przedłużyły się na cały weekend. Dziś jednak 1 czerwca, czas upominków dla dzieci, bez względu na wiek.
1: Powiedz, co byś chciał dostać?
2: No ja bym chciał dostać jakąś fajną grę planszową, albo no nie wiem, jakoś może kasę, bo chciałbym sobie coś fajnego kupić.
1: O czym marzycie na 1 czerwca?
3: Ja prawdopodobnie mogłabym jakieś perfumy, ale w tym roku chciałabym jakieś ubrania na lato, bo nie mogę się już doczekać wakacji.
4: Ja dostanę taką koszulkę z długim rękawem, taki long sleeve, a chciałabym bardzo piżamę Victoria's Secret.
1: To są zamówione prezenty u rodziców.
3: Tak, bo rodzice zazwyczaj to nie wiedzą, co nam dać i zazwyczaj tak to wolę po prostu sobie wybrać już na Dzień Dziecka.
0: Z młodymi częstochowianami na okoliczność dzisiejszego święta rozmawiał Mariusz Osyra. Dorośli przyznają, że słuchają i dopytują, bo dzisiejsze dzieciaki mają wszystko i z prezentami bardzo trudno wybrać.
1: Podobno jest tak, że nie do końca wiemy, co dzieci lubią albo czym się interesują.
5: Trudno wybrać prezenty, bo moje wnuki już w zasadzie wszystko mają, ale staram się dopytywać, co potrzeba i raczej spełniam marzenia.
1: Zbierała pani takie zamówienia prezentowe?
6: Tak, robiliśmy zdjęcia i on sobie wybierał, co by chciał dostać i z tego wybraliśmy po prostu jedną rzecz.
0: Jaki prezent na Dzień Dziecka będzie najbardziej udany? Świętujący 1 czerwca wiedzą to najlepiej.
1: Kasa lepsza, czy lepiej dostać coś naprawdę fajnego, co sprawia, że potem się ten 1 czerwca pamięta?
7: Lepiej chyba prezent dostać niż pieniądze.
1: Tak jest też moje zdanie, a dla ciebie?
3: Mi się wydaje, że dla mnie też by lepiej było dostać prezent, bo jeśli to jest coś, co można używać długo i jest no po prostu lepsze, żeby mieć na pamiątkę niż po prostu dostać pieniądze.
1: Gotówka szybko się rozejdzie, prawda?
3: No tak.
8: Prezent, jakby mama mi coś fajnego wybrała, to tak, ale mama mnie zna jednak dobrze i wie, co ja lubię, więc może by mi coś fajnego kupiła.
1: Na pewno to będzie trafiony prezent.
8: Tak, w sensie, no ja nie wiem jeszcze, co dostanę, ale wiem, że dostanę jakąś fajną grę planszową.
1: Trzymamy kciuki. Udanego Dnia Dziecka wam życzę. Dzięki.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Do rozmowy także dorosłych, którzy czują w sobie dziecko, zapraszał Mariusz Osyra. Czy to może być święto każdego z nas?
1: Czy obchodzi pani Dzień Dziecka?
9: Tak. Ja uważam, że każda osoba ma w sobie dziecko. Nie zwalnia to pomimo wieku jakby z obchodzenia tego Dnia Dziecka. Tym bardziej, że trzeba siebie rozpieszczać.
10: Mam dużo marzeń.
1: Najprostsze.
9: Torebkę.
1: Nową torebkę na lato.
9: Taką z takiej słomki. Wakacyjną.
1: Niech się spełni.
9: A, dziękuję bardzo.
11: Co roku świętujemy Dzień Dziecka. Czy to mniejsze prezenty, czy większe, ale wystarczy, że się przytulę do rodziców, tak? To już jest dla mnie prezent, bo ich mam.
0: Udanego Dnia Dziecka życzymy wszystkim, którzy zechcą dzisiaj włączyć się w te obchody. Liczy się nawet drobny gest. Ważne, by spędzić wspólnie z dziećmi więcej czasu, mówią nasi rozmówcy. A co z tymi prezentami dla najmłodszych?
1: Stara się pani znaleźć jakąś niespodziankę?
12: Nie, zawsze jestem kierunkowana rodzicami.
1: Rodzice podpowiadają, babcia realizuje te marzenia.
12: Tak, tak.
1: Dzieci wiedzą lepiej, co chcą dostać.
11: Tak, tak, to prawda. Moje dziecko zawsze wszystko wcześniej dostaje, przez w domku prezent, ale później mówi, że mama mu nic nie kupuje. Moje dziecko tak świętuje, ale cały rok. Dzieci mają bardzo dużo w tej chwili, no my żeśmy tego nie mieli w dzieciństwie. Dzieci pobawią się chwilę, schowa pan zabawkę i za 2 miesiące będzie wow, bo nowa zabawka.
0: 1 czerwca z częstochowianami w różnym wieku świętował Mariusz Osyra.
13: Radio Jura.

0: Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Częstochowie ma zielone światło i trwa jej projektowanie. Czy budowa węzła Bugajska BIS wkroczy w tym roku już w kolejną fazę? Takie są plany, aby prace rozpoczęły się jesienią. Kierowcy od lat liczą, że nowe, bezkolizyjne rozwiązanie odciąży ruch i całkowicie odmieni komunikację w tej części miasta, czy komunikację z podczęstochowskim Olsztynem.
1: Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn, tego zjazdu z Alei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony. Bardzo liczymy, że jesienią, tak jak tutaj informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany. Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów.
0: Mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski. Choć inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, to kluczowe procedury oraz liczne uzgodnienia dobiegają już końca. Prace w terenie powinny ruszyć jesienią tego roku. Przypomnijmy, że to strategiczne przedsięwzięcie połączy Aleję Wojska Polskiego z nowym przebiegiem drogi krajowej numer 46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą.
2: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj, zbuduj. Więc pierwszy etap tej inwestycji to jest etap projektowy. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargu, najpierw musi tą inwestycję zaprojektować, a potem będzie ją budować. Na razie jesteśmy już na końcówce prac projektowych. W przeciągu kilku miesięcy będą złożone dokumenty na pozwolenie na budowę. Później będzie można już rozpocząć realizację.
0: Dodaje Joanna Holi-Sosnowska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Co niezwykle ważne dla miejskiego budżetu, to gigantyczne zadanie, podobnie jak inne kluczowe projekty, powstanie przy dużym udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
1: Miasto stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
3: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa, prawda?
1: Co najmniej te 250 milionów, tak? Tak, kontrakt dopiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna właściwie, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, skróci go, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
0: Mówił Tomasz Kucharski, burmistrz Olsztyna.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie.

0: Co dalej z historycznym gmachem przy Popiełuszki w Częstochowie? Dawna siedziba miejskiego zarządu dróg od 7 lat świeci pustkami, a miasto znów chce ją sprzedać. Na razie bezskutecznie.
1: Władze przekonują, że to jedyna szansa na uratowanie zabytku, bo fundusze muszą teraz iść na inny priorytet, jaki ma samorząd, tak zwaną przędzalnię przyszłości w obrębie Starego Miasta. Pomysłowi ostro sprzeciwia się jednak opozycja. Radni PiS nie chcą sprzedaży dawnego budynku MZD, a wcześniej katowni służb PRL. Widzieli tam Centrum Pamięć i Wolność. Ten projekt jednak się nie ziścił. Alarmują, że prywatny inwestor może zniszczyć historyczne powojenne wnętrza kamienicy. Decyzja na razie nie zapadła. Po burzliwej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta, uchwały i decyzje w sprawie sprzedaży budynku radni odłożyli na później.
0: Temat śledzi Mariusz Osyra.
2: Radio Jura.

0: Kraków Częstochowa ogłosił plan przygotowań do sezonu. Drużyna rozpocznie treningi 22 czerwca. Pierwsze dni pracy medalików odbędą się na obiektach przy Limanowskiego. Następnie zespół wyjedzie na zgrupowanie do Arłamowa, a 6 lipca rozpocznie drugi obóz, tym razem w Holandii. Klub zapowiada, że wkrótce przedstawi rywali i pełny harmonogram sparingów. Pierwszy oficjalny mecz Raków rozegra 23 lipca w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Kilka dni później częstochowianie zainaugurują nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Jura.

0: błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin już wkrótce opanują region. Run Magedon Kids w wersji light nadciąga do Konopisk. Zapraszamy nad Pająk razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Już 7 czerwca na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym, ale w wydaniu nastawionym przede wszystkim na dobrą zabawę i rodzinną integrację. Trwają już zapisy, warto się zgłosić.
1: Są to na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Run Magedon biegami tylko i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
0: Szczegóły imprezy zdradza Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W programie przygotowano trasy dla każdego, od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę familii dla całych zespołów i oczywiście rodzin.
1: Zachęcam, bo oprócz tych atrakcji związanych z samym Run Magedonem, dużo animacji, będzie dużo gier i zabaw. Zachęcamy całe rodziny, bo jest to na pewno ukoronowanie tego, powiedzmy, tygodnia związanego z Dniem Dziecka. Zapraszamy do Konopisk. Błotka nie zabraknie i spędzicie bardzo dobry czas przy świetnej atmosferze zbudowanej przez nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
0: Organizatorzy zachęcają, aby zabrać na trasę rodzeństwo lub przyjaciół. To idealny moment, by postawić swój pierwszy krok w świecie ekstremalnych wyzwań, bez presji na wynik, za to z masą śmiechu. Zapisy trwają wyłącznie online, a wystartować mogą już maluchy od 4 roku życia. 7 czerwca będzie można w plenerze nadal świętować Dzień Dziecka.
2: Dzień Dziecka w Konopiskach potrwa dłużej.
1: Zgadza się. Jest to taka wydłużona akcja związana z Dniem Dziecka. Będziemy mieli dużo atrakcji i na pewno dobrze spędzicie wspólnie ze swoimi rodzinami czas. Zapisy rozpoczęły się już z początkiem maja. Zachęcamy, żebyście wchodzili na media gminy Konopiska, na stronę internetową www.konopiska.pl oraz fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapisujcie się wcześniej. Limit miejsc obowiązuje. Im wcześniej, tym lepiej.
0: Marcina Kowalskiego, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gościł Mariusz Osyra. Widzimy się na starcie w Konopiskach. Sportowe emocje gwarantuje Radio Jura.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska. Płatne zwolnienia lekarskie i fikcyjna dokumentacja pod lupą śledczych. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa. 58-letni medyk odpowie za korupcję i fałszowanie dokumentów medycznych. Śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z Katowic pod nadzorem prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Śledczy ustalili, że sprawca jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem i pełnioną funkcją. W trakcie refundowanych przez Fundusz Zdrowia wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie.
0: Na ławie oskarżonych obok lekarza zasiądzie jeszcze 6 innych osób zamieszanych w ten proceder, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wojewódzkiej Komendy Policji.
1: Aktem oskarżenia w tej sprawie prokurator objął łącznie 7 osób. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom. Prokurator objął aktem oskarżenia wszystkich 7 podejrzanych, z których 3 osoby złożyły wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
0: Główny podejrzany przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i zawnioskował o wymierzenie mu 1,5 roku.

0: domowych kotłowniach.
1: Rzeczywiście od 2-3 lat przeprowadzamy te kontrole różnymi siłami, przede wszystkim Straż Miejska za pomocą dronów, za pomocą poboru z kotłów pozostałości spalania, po to, żeby móc określić, czy kocioł wymaga wymiany zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej. Nikt nie wymieni w okresie grzewczym kotła. Dajemy ten okres dłuższy po zakończeniu tego sezonu grzewczego. Później jest kontrola kolejna, żeby sprawdzić, czy mieszkaniec realizuje to zalecenie. Jeżeli nie, to jest przypomniane mu, że ma to zrobić.
0: Mówił naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Szczerba. Przydatne informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdziecie na www.radiojura.pl. Bezpłatna komunikacja w gminie Olsztyn od nowego miesiąca, jeszcze szersza. Od początku tygodnia kursuje nowa linia autobusowa o numerze 586. Nowe połączenie ułatwi życie pasażerom, docierając m.in. do Domu Pomocy Społecznej i zakładów pracy w Turowie, do tego mieszkańcom Przymiłowic. Mariusz Osyra o szczegóły dopytywał burmistrza Tomasza Kucharskiego.
2: Jak zapewnił nas włodarz miasta i gminy Olsztyn, nowe połączenie obsłuży także rejon olsztyńskiego cmentarza. Autobusy będą kursować 4 razy dziennie, po 2 razy w porannym i popołudniowym szczycie. Warto przypomnieć, że darmowa komunikacja łącząca już wszystkie wsie w gminie funkcjonuje od prawie 5 lat i wyraźnie napędza lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Nasza komunikacja działa coraz lepiej. Nowa linia to będą kursy po 2 w godzinach szczytu. 2, bo na więcej kilometrów nie pozwala nam już zawarta umowa z przewoźnikiem, dodaje burmistrz Tomasz Kucharski. Wraz z debiutem nowej linii drobne korekty przechodzą też rozkłady jazdy autobusów 581, 582 i 583. Wszystkie zaktualizowane plany tras są dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Olsztyn.
0: Parkowanie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce problematyczne dla przyjezdnych. Temat budzi emocje, piszą do nas w tej sprawie mieszkańcy, zarówno odwiedzający chorych w częstochowskiej lecznicy, jak i pracownicy szpitala. Dziurawe drogi to kłopot dla wszystkich, ale drogie abonamenty sygnalizuje z kolei personel. Dlatego pytanie o dostępność miejsc parkingowych skierowaliśmy do rzecznika. Jak informuje Angelika Kawecka, placówka musi przede wszystkim zapewnić miejsca postojowe dla pacjentów i ich rodzin. Chce też poprawy nawierzchni przed szpitalem.
3: Priorytetem szpitala jest zapewnienie jak największej liczby dostępnych miejsc osobom przyjeżdżającym na leczenie, konsultacje czy odwiedziny bliskich. W polskim prawie pracy nie istnieje przepis nakładający na pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom miejsc parkingowych. Do tej pory szpital zapewniał pracownikom możliwość parkowania na terenie placówki. Jednakże obiekt zarówno przy ulicy Bialskiej, jak i ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża to rozległa infrastruktura parkingowa, jak i drogowa. Od początku istnienia szpitala nie była ona modernizowana.
0: Kierowcy odwiedzający chorych często narzekają na fatalny stan nawierzchni, gdzie, jak piszą, można wręcz urwać zderzak. Szpital chciałby zadbać o infrastrukturę, stąd wprowadzone stawki abonamentowe. To właśnie opłaty budzą kontrowersje wśród osób pracujących w szpitalu.
3: Wzmożony ruch samochodów pracowniczych sprawia, że pojawia się konieczność ulepszania nawierzchni. Dlatego też wprowadzenie opłaty abonamentowej w dwóch grupach pozwoli na utrzymanie dróg w porządku, zapewni bieżące naprawy usterek i ubytków, a w okresie zimowym także odśnieżanie. Dla pierwszej grupy miejsc parkingowych ustalono kwotę 60 zł, bez gwarancji miejsca rezerwowanego. Dzienny koszt wynosi wówczas jedynie 2 zł. Druga grupa miejsc parkingowych jest dla osób chcących posiadać miejsca gwarantowane z rezerwacją dla swojego numeru samochodu. Koszt takiego abonamentu wynosi w tym przypadku 150 zł.
0: Rzeczniczka szpitala podkreśla, że kwoty nie są wysokie i zostaną wykorzystane na cele drogowe. Pracownicy piszą do nas, że to biznes kosztem własnej kadry, podczas gdy miejsc parkingowych i tak brakuje. Dyrekcja postanowiła rozwiązać ten uciążliwy problem. Na zmianę zgodziła się też Rada Społeczna Szpitala.
3: Wskazane stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozwolą utrzymać w należytym porządku drogi i parkingi szpitalne. Kwoty za parkingi zostały poddane pod głosowanie Rady Społecznej Szpitala i większością głosów zostały zaakceptowane. Następnie zostało wydane zarządzenie dyrektora, które wprowadza w życie te zasady. Od 1 czerwca w wielu firmach i instytucjach parking pracowniczy jest rozwiązaniem odpłatnym. Także w szpitalach w Polsce funkcjonuje taka forma. Naszym celem nie jest obciążanie pracowników dodatkowymi kosztami, ale wypracowanie rozwiązania, które pogodzi potrzeby personelu z oczekiwaniami pacjentów.
0: Podsumowuje Angelika Kawecka, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W Częstochowie Częstochowie policjanci zabezpieczyli znaczną ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych. Łącznie zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy papierosów. Bez polskich

0: Akcyzy. Robert Krzyżaniak ma szczegóły akcji.
1: Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Częstochowskiej Komendy. Zatrzymano 61-latka. W jego mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk papierosów. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 60 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Policjanci podkreślają, że to kolejny efekt działań wymierzonych w przestępczość skarbową i nielegalny obrót towarem bez akcyzy. 61-latek usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia albo obie te sankcje łącznie.
0: Nowoczesne technologie w służbie bezpiecznej. Kolej na Śląsku. Stacja Częstochowa Towarowa zyskała cyfrową nastawnię, która zastąpiła wysłużone urządzenia z lat 60. Dyżurni ruchu czuwają już nad bezpiecznym przejazdem średnio 170 składów na dobę, między innymi w kierunku Warszawy, Krakowa czy portów morskich. Inwestycja o wartości 127 milionów złotych objęła też wymianę torów i sieci trakcyjnej. Dzięki temu przez Częstochowę przejedzie więcej towarów ekologicznych. Logicznym transportem. Zadanie zrealizowano przy wsparciu unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Lublińca i okolic w sprawie wielkiej inwestycji drogowej. Burmistrz Lublińca przypomina o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województwa opolskiego aż do obwodnicy Tarnowskich Gór. Z pełną dokumentacją oraz raportami środowiskowymi można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Czas na składanie uwag i wniosków pisemnie, ustnie lub elektronicznie mija 20 czerwca. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Lublinieckiego Urzędu. Norwid Częstochowa wchodzi w sezon 2026-27 z nowym szkoleniowcem. Zespół poprowadzi Luke Reynolds, australijski trener znany z nowoczesnego podejścia do siatkówki i pracy w topowych klubach Europy. Reynolds, urodzony w Melbourne, zdobywał doświadczenie w Kanadzie, Szwecji, na Cyprze, a później w takich klubach jak Berlin Recycling Volleys czy Jastrzębski Węgiel. Pracował również przy reprezentacji Australii oraz w amerykańskiej siatkówce akademickiej. Nowy trener zapowiada siatkówkę odważną, agresywną i pełną energii, podkreślając, że jego celem jest odbudowa zespołu i stworzenie drużyny grającej pełny gaz bez hamulców. To kolejny krok Norwida w budowie ambitnego projektu sportowego opartego na międzynarodowym doświadczeniu i nowoczesnym szkoleniu.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
4: Ogromny pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Z ogniem walczy 20 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne jednostki z sąsiednich powiatów są w drodze. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Michał Krasoń. Witaj.
5: Dobry wieczór.
4: Jaka jest sytuacja na miejscu?
5: Słup czarnego dymu unosi się teraz nad halą przy ulicy Rębielińskiego. Jak usłyszałem, strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia ani zlokalizować jego źródła. Płonąca hala znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży.
6: W pobliżu znajduje się stacja CPN-u. Obok również znajduje się następna hala magazynowa z różnymi materiałami palnymi. Na razie na tą chwilę mamy bardzo pożar rozwinięty i widać już elementy, gdzie hala może się za chwilę złożyć.
5: Wszystkie osoby przebywające w płonącej hali zostały ewakuowane. Strażacy wyprowadzili również pracowników i gości restauracji mieszczącej się w sąsiednim budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną zupełnie sprzeczne ze sobą komunikaty. O rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent Paweł Żukowski.
7: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban. A dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Wtorek w Częstochowie upłynie nam pod znakiem słońca przede wszystkim. Jutro 22 stopnie maksymalnie, nie powinno padać, nie będzie burzowo. Jeśli ktoś tęskni za burzami i opadami, to pojawią się już w środę i wtedy w Częstochowie nawet 24 stopnie. A dzisiaj w nocy minimalnie 11. Tej nocy nie będzie padać, ale nad ranem możliwe zamglenia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Kończymy poniedziałkowy magazyn Dziennikarze Radia Jura. Ja odsyłam do portalu radiojura.pl, bo tam jeszcze więcej informacji z Częstochowy i naszego regionu. A my słyszymy się jutro po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś, dobrej nocy.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.